mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Melo Radio.
1: Piątek, piątek

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na

0: To jest Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy.
2: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimno masz. Pożegnanie, ściskam 3 koła. Główne danie nie przegryz,

jak good morning zmieniły? Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłum, a ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, czy nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z bałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jest idealna. Tak wiele umie i wie. A przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Wbijaj na

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, jesień w Olsztynie. Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym będziemy się dzisiaj rozwodzili, ale oczywiście tylko nad różnego rodzaju tematami, a nie tak w życiu prywatnym. Tam, mam nadzieję, wszystko u Was w porządku. Miłość kwitnie, a nawet jeśli nie taka relacyjna, to chociażby... A właśnie, to wciąż relacja. Miłość do siebie też jest bardzo ważna w każdym razie. Kochani, o tej miłości też będzie trochę dzisiaj na naszej antenie, ale nie w takim bardzo dosłownym i też niekoniecznie w romantycznym znaczeniu, ale o różnych jej obliczach przecież można by długo dywagować i na przykład o miłości do zwierząt też na naszej antenie znajdzie się parę słów. I to jest chyba dobry moment na to, żeby Wam delikatnie podpowiedzieć, na jaki temat już za chwilę na naszej antenie będziemy rozmawiali. Otóż pojawiła się historia pewnego niezwykłego lisa, który po prostu ma na imię lis, bo to bardzo piękne imię zresztą, jak za chwilę usłyszycie. Ewa Rumińska to z Fundacji Albatros potwierdza. No i co z tym lisem? Okazuje się, że do ośrodka przygotowanego do rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałcie trafił właśnie taki przeuroczy rudzielec. Dobra wiadomość jest taka, że to bardzo sympatyczny był mieszkaniec. Zła jest taka, że niestety trafił tam dlatego, że potrzebował pomocy człowieka. Potrzebował tej pomocy dlatego, że inny człowiek mu zrobił krzywdę. Słodki lisek wpadł we wnyki w gminie Purda. I przez długi czas nie było wiadomo, co z tym faktem zrobić. Lisa próbowali odłowić, potem było trzeba ustalić, kto ma to zrobić, jak to zrobić, jeszcze tak, żeby mu przy okazji bardziej nie zaszkodzić. Zresztą za chwileczkę usłyszycie szczegóły, jak to wszystko przebiegało. Finalnie lis trafił do ośrodka rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałcie, tak jak już wspomniałam, i tam otrzymał profesjonalną pomoc. Finalnie historia skończyła oczywiście się dobrze i lis wrócił na wolność, ale zanim mogło się to wydarzyć, potrzebował pomocy trzech wspaniałych kobiet, które już teraz pojawią się na naszej antenie. I między innymi właśnie weterynarz Ewa Rumińska z Fundacji Albatros i przy okazji prowadząca ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałcie podpowie nam, czy to był cud, że tego lisa udało się uratować?
2: To nie był cud, tylko dwie panie, które go przywiozły po prostu, które przez miesiąc czasu próbowały go łapać i w końcu im się to udało i przywiozły go tutaj, no, żeby zrobić porządek z tym, co tam się działo u niego. No, podstawowa sprawa to było wydobycie tego wnyka, który tak naprawdę widać było, że ten drut opasał lisa już dobrych kilka tygodni. Rana się samoistnie wygoiła i doprowadziła do zarośnięcia po prostu tego wnyka. W związku z tym trzeba go było operacyjnie usuwać w kilku kawałkach, tak żeby no, nie uszkodzić struktur wokół, ponieważ wnyk był tak zakręcony, że ta część, która jest tą ostateczną sprężynką na końcu, była tuż koło kręgosłupa. W związku z tym no, przeszedł zabieg operacyjny, a potem rekonwalescencja w wolierze dla ptaków, co miało bardzo dobre konsekwencje dla lisa, gorsze dla woliery. No i w tej chwili już jest gotowy do wypuszczenia. Rany są zagojone, szwy są powyciągane, wszystko jest już gotowe, żeby lis wracał na wolność.
3: Czyli można było powiedzieć, że opieka była ciężka?
2: Ten lis tak naprawdę, no oczywiście wszystkie lisy w ogóle są cudnymi stworzeniami, ale ten w związku z faktem, że go dziewczyny przez ileś czasu próbowały łapać i myślę, że po to, żeby go złapać, go podkarmiały, on już tak stanowczo przyzwyczaił się do ludzi. To jest młody osobnik, w związku z tym no jest przecudnym stworem oczywiście, o niezwykle intensywnym zapachu. Cały nasz szpital dla ptaków w tej chwili pachnie lisem, pachnie, śmierdzi lisem. W związku z tym, no powiem tak, to jest sytuacja dla nas niekomfortowa pod tym względem, że nasz ośrodek jest przystosowany do leczenia ptaków i zarówno wszystko to, co robimy, jak i infrastruktura jest przystosowana dla ptaków. W związku z tym lis jest tutaj takim dosyć zjawiskiem niekoniecznie dziwnym. Tak jak mówię, no też woliery, które mamy, nie są przystosowane do dużych, no, do drapieżników, ssaków, to, ponieważ on sobie z tą wolierą już zdążył prawie poradzić. Ale no, to była dla nas taka bardzo ciekawa przygoda. Poza tym cudownie, że udało się go z tego wyciągnąć, bo naprawdę niesamowite, jak ten stwór tam wytrzymał, przeżył i jakoś sobie poradził. I jego organizm, zresztą niezwykle silny, który po prostu otorbił ten wnyk całkowicie, to jest coś niesamowitego. Z jednej strony dobrze, że ten wnyk wystawał chociaż trochę, bo można by było w gruncie rzeczy nie zauważyć, co tam się zadziało, tak? On go opasał po prostu w pasie, można powiedzieć, tak? Był zaciśnięty wokół pasa, od kręgosłupa przez brzuch, także no, ciężka sprawa, naprawdę musiał się zwierzak straszliwie wymęczyć przez długi, długi czas. Wjedziemy go w miejsce, w którym został znaleziony, bo tam on zna ten teren, to jest jego teren i myślę, że na pewno będą go monitorować osoby, które go przywiozły, bo tam z pewnością będą chciały widzieć, jak sobie radzi. Także podejrzewam, że będzie na oku jeszcze długi czas.
4: Dorota Pietras, wolontariuszka w schronisku dla zwierząt w Olsztynie i karmicielka, społeczna karmicielka kotów wolnożyjących.
1: Pani jest jedną z tych dwóch osób, które tego nieszczęsnego lisa, chociaż właściwie szczęsnego znalazły.
4: Tak, tak. No to właśnie było 3 sierpnia, gdy karmiłam koty na działkach. No i wyszedł zza stołówki lisek. No niestety zobaczyłam, że ma takie wgłębienie w pasie. No po dłuższej obserwacji zobaczyłam, że to niestety jest ten wnyk. I to był moment, w którym wiedziałam, że musimy mu pomóc, muszę mu pomóc i znaleźć jakiś ratunek. No i zaczęła się wtedy batalia o zdrowie i życie, bo jak rozmawiałam też z panią dyrektor w schronisku, która jest weterynarzem też, to mówiła, że no, zimy to on nie przeżyje, więc trzeba było się ostro wziąć do działania, tygodnie siedzenia w lasku przyległym do działek z klatką do złapania. No ale cierpliwość czyni cuda, lisek został złapany i dostarczony do Fundacji Albatros, gdzie dziękujemy bardzo i w ogóle to jest ogrom szczęścia, że taka fundacja jest, że działa i że o każdej porze, bo my praktycznie w nocy dzwoniłyśmy o pomoc i ta pomoc liskowi została udzielona.
1: Bo panie też przez ponad miesiąc próbowały go złapać, tak?
4: Dokładnie od 3 sierpnia do 4 września. Dzień w dzień. Jak generalnie swoje życie podporządkowałam temu, żeby złapać go. To nie było tylko takie łapanie z głowy. Kamerę też zamontowałam w jednym miejscu, w drugim. Obserwowałam trasę, którą przemieszcza się ten lisek, bo żeby to miało ręce i nogi, to trzeba było zrozumieć, gdzie on chodzi, którędy. No i udało się, nagrałam go parę razy, działkowcy też mi pomagali, zdjęcia udostępniali, gdzie był widziany i tym sposobem po prostu określiłam trasę, którą się przemieszcza, no i tam umieściłyśmy klatkę, no i udało się, jest.
1: Przy których działkach pani mówi, on krążył?
4: To są działki Rotna Wójtowej Roli, także no tam jest dużo kotów wolnożyjących i dokarmiam je tam. Daję kawałek siebie tym braciom mniejszym, żeby im było łatwiej przetrwać.
1: Czy macie państwo podejrzenia? No bo też podejrzewam, że ta sprawa została gdzieś zgłoszona, że w ogóle ten lis wnyk wpadł.
4: Tak, no było to zgłaszane. Powiem pani szczerze, nie wiem, czy ktoś się tym zajął. Nie znamy odpowiedzi. Jeszcze nie dostałyśmy żadnej odpowiedzi na nasze pisma, więc myślę, że to jeszcze potrwa. Wszyscy jakby umywają ręce, bo to jest niewygodny temat. Sukces ma wielu ojców, ale porażka jest sierotą. Także tutaj nikt nie chce się opowiedzieć, nikt nie chce podjąć rękawiczki, jak dalej działać. Ten lisek jest jednym przykładem tylko tego, jak wiele zwierząt jest po prostu zostawionych samym sobie. A przecież no, sami ludzie na świecie nie przeżyją. Zwierzęta są nam do tego potrzebne. My musimy w symbiozie funkcjonować. Nie możemy się skupiać tylko na sobie. Także jeżeli nie zadbamy o zwierzęta, to zginiemy.
5: Beata Kierońska, jestem wolontariuszką w schronisku dla zwierząt w Olsztynie oraz karmicielką społeczną kotów wolnożyjących w Olsztynie. Historia Lisa jest historią nieudolności systemu, który nie funkcjonuje po stronie gmin, niestety. Przede wszystkim po poinformowaniu mnie przez koleżankę Dorotę Pietras, postanowiłyśmy same sprawdzić, czy jesteśmy w ogóle w stanie złapać lisa do klatki wolnołapki. Niestety nie udało się to za pierwszym razem i wtedy zostałam poinformowana, że gmina Purda wie o sytuacji, podjęła odpowiednie działania i służby również są poinformowane i te działania zostały podjęte, aby lisa złapać. Ja szczęśliwa wyjechałam na urlop, po powrocie z urlopu ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że lis nadal cierpi na tych działkach, jest w takim samym stanie, w jakim był wcześniej. No i znowu podjęłam ja osobiście już kontakt z gminą Purda, z panem Grzegorzem Krawczykiem z Wydziału Środowiska i tutaj już mam informację, że niestety lisa nie udało się złapać, więc zaczęłam drążyć temat, co zostało zrobione, kto zostało do tego powołany. Okazało się, że powołane zostały do tego działki, czyli zarząd działek ROT na Wójtowej Woli, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Nie są to osoby, które powinny zajmować się odławianiem dzikich zwierząt. No i tutaj po rozmowie tygodniowej z panem Grzegorzem, po podejmowaniu różnego rodzaju prób, w jaki sposób można to zrobić technicznie, no okazało się, że nie jest to wykonalne, ponieważ gmina nie ma podpisanej umowy z osobami na odławianie dzikich zwierząt. No i tutaj się zaczyna największy problem systemowy. W związku z tym ja powiedziałam, dobrze, my tego lisa spróbujemy Państwu odłowić w klatkę łapkę, ale co dalej? No najwyraźniej gmina chyba nie wierzyła, że nam się uda to zrobić, to nam się właśnie udało 4 września. No i od godziny 14 4 września zaczyna się koszmar systemowy, a mianowicie nie wiadomo co dalej, tak? Więc my już w kontakcie ze wszystkimi, z dyżurnym RCB, właśnie z gminą Purda, wiem, że też wicewójt był w to zaangażowany przez dyżurnego RCB, rozmawialiśmy właśnie między innymi z Fundacją Albatros, próbowaliśmy się do Inspektoratu Weterynarii dodzwonić, do różnych jednostek, które powinny nam pomóc, nawet z policją mieliśmy przyjemność rozmawiać na działkach, niestety takiej pomocy nie uzyskaliśmy. Po jakichś 3 godzinach, około godziny 17:40 gmina wysłała pana weterynarza, pana Bernarda Pszczołę, który przyjechał w celu uratowania lisa. No niestety tutaj na pana Bernarda Pszczołę złożyłam już odpowiednie doniesienie do izby weterynaryjnej. Ja mam nadzieję, że izba się tym zajmie. Jeżeli się izba tym nie zajmie, pójdzie dalsze zawiadomienie do Inspektoratu Weterynarii. Ponieważ ustawa bardzo jasno, ustawa o ochronie zwierząt mówi, artykuł 1, w jaki sposób należy traktować zwierzęta. Przede wszystkim mamy je chronić, mamy im okazać szacunek i są to istoty żyjące, a nie rzeczy. Pan weterynarz zajął się lisem jak rzeczą, bez znieczulenia próbował mu wyrwać na siłę, obciąć, nie wiem jak to nazwać, drut. Właściwie to nie on, bo najpierw mnie i koleżance podał obcęgi, zresztą nie swoje, bo przyjął nieprzygotowany na tę interwencję i no, szczerze powiedziawszy, musieliśmy zatrzymać działania pana weterynarza i oddać lisa naprawdę w profesjonalne, dobre ręce właśnie Ewy Rumińskiej z Fundacji Albatros, ponieważ tylko dzięki temu zwierzę miało szansę przeżyć. Wnyki prawnie są zakazane i mówi o tym bardzo jasno ustawa o prawie łowieckim, artykuł 53 mówi wyraźnie, że używanie wszelkiego rodzaju narzędzi, które są niezgodne z tą ustawą, również i wnyków, może być jakby, może skutkować pozbawieniem wolności do lat 5. Więc jest to niezgodne z prawem. Już nie mówiąc o tym, że jest to okrutne.
1: Lis wrócił już na wolność. Mamy nadzieję, że się nią fantastycznie cieszy i ją wykorzystuje i będzie przy okazji też troszeczkę bardziej ostrożny. Na pewno można tu powiedzieć o tym, że miał on bardzo dużo szczęścia. Po pierwsze dlatego, że wnyk nie zrobił mu większej krzywdy niż ta, która została mu wyrządzona. A po drugie, że trafił w swoim życiu na 3 kobiety, które zdecydowały się mu skutecznie pomóc. Ta historia skończyła się dobrze, ale takich historii prawdopodobnie jest dużo więcej i prawdopodobnie też nie wszystkie kończą się happy endem. Dlatego warto tu przypomnieć, co też już zresztą padło, że wnyki są zakazane. Nie wolno ich zakładać właśnie ze względu na to, żeby nie zagrażać życiu zwierząt. A przecież kto wie, nawet my, spacerując i chodząc, zbierając grzyby, moglibyśmy w takie dziadostwo wpaść i mielibyśmy niemały problem. Ale na antenie Meloradia dość o problemach. Już za chwilę zajmiemy się trochę przyjemniejszymi tematami, oczywiście będzie trochę kultury. Jeśli jesteście ciekawi, co Olsztyński Teatr Jaracza przygotował na nowy sezon, to koniecznie zostańcie z 95, bo właśnie już za chwilę na naszej antenie pojawią się goście, którzy będą podpowiadali, co się w najbliższych miesiącach w Teatrze Jaracza będzie działo. Ja Was na chwilę zostawiam, ale jak bumerang do Was wrócę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, zapraszam Was na kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Tym razem w najbliższym kwadransie mam dla Was kilka tematów i kilkoro gości. Już za chwilę sprawdzimy sobie między innymi, co przygotowano z okazji jubileuszu Studium Aktorskiego imienia Aleksandra Sewruka, działającego przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. A opowie nam o tym aktorka i pani odpowiedzialna za prowadzenie tego właśnie studium, Milena Gauer.
6: Jubileusz jest momentem spotkania absolwentów, jest połączony ze zjazdem absolwentów. Będziemy też świętować w gronie studenckim. Studenci wybrali sami absolwentów ze szczególnym sukcesem medialnym i takim show biznesowym, z którymi chcą się spotkać i opowiedzieć sobie, jak zrobić karierę w olsztyńskiej szkole. Wystąpi też dla tych zjeżdżających się absolwentów trzeci rok ze swoim spektaklem tanecznym, którym zakończył rok drugi. No i oczywiście będziemy mieć taką jubileuszową galę pełną wspomnień i wzruszeń, mam nadzieję. No, szkoła jest jedyną szkołą aktorską w regionie, właściwie w całej północnej Polsce. Tak naprawdę też jest jedyną dokładnie taką szkołą w Polsce. Nie ma jej odpowiednika, bo gdyńskie studium ma charakter jednak musicalowy, a my mamy charakter szkoły dramatycznej. A studenci, osoby studiujące w studium aktorskim są gdzieś bardzo też obecne od lat w spektaklach Teatru Jaracza, więc przewijają się tutaj te pokolenia osób studiujących w teatrze repertuarowym.
1: Zostajemy jeszcze przy temacie teatru, ponieważ przecież już ruszył nowy sezon artystyczny w Teatrze imienia Stefana Jaracza. Trwają też wciąż olsztyńskie spotkania teatralne. Nadal możecie sprawdzić na stronie teatru, na które spektakle wciąż są dostępne bilety. A właśnie o tym, co w związku z festiwalem i z nowym sezonem artystycznym zostało przygotowane, opowie nam dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza, Paweł Dobrowolski.
7: Raczej jeśli chodzi o olsztyńskie spotkania teatralne, to Teatr Jaracza wtedy nie proponuje za wiele. W sensie organizuje ten festiwal, natomiast swoich spektakli już w tym czasie nie pokazujemy, gdyż pokazujemy je przez cały sezon i no, publiczność ma okazję go oglądać na co dzień, a to jest raczej sytuacja, gdzie pokazujemy spektakle, które właśnie no, jednorazowo są pokazywane unikatowo tutaj w Olsztynie, natomiast oczywiście, no, tak jak powiedziałem, już koncert w wykonaniu jednej z naszych aktorek, Mileny Gauer, koncert światła. Także będziemy pokazywać takie wydarzenie towarzyszące, spektakl, który pokazywaliśmy na szekspirowskim festiwalu, teraz niedawno w lipcu, Romeo i Julia. No to takie, ale tak jak mówię, tutaj akurat olsztyńskie spotkania teatralne to jest okazja, kiedy oddajemy scenę i wpuszczamy tutaj, zapraszamy największe, najważniejsze spektakle, teatry i gwiazdy z całej Polski, a my wtedy też po prostu zamieniamy się rolami, stajemy się widzami, siadami na widowni i oglądamy te spektakle. Od kilku lat, jak organizujemy ten festiwal, zorientowaliśmy się, że bardzo trudno jest z tymi konkretnymi tytułami, które zależy nam, aby je zaprosić, dograć tak termin, aby one mogły w jednym tygodniu przyjechać jedne po drugich. I przez to często musieliśmy rezygnować z pewnych tytułów, które chcieliśmy pokazać. Tak było właśnie czy w przypadku scen życia małżeńskiego, czy kobiety samotnej w ubiegłych latach. No nie, po prostu termin festiwalu rozbiegał się z możliwościami przyjazdu tutaj tych teatrów. W tym roku postanowiliśmy nie rezygnować, właśnie przetestować nową formułę, aby po prostu pokazywać festiwal, te spektakle w dwóch odsłonach, właśnie mając dla tych teatrów i tych spektakli, które uważamy za wartościowe, dwa terminy, które być może wtedy jest większa szansa, że mogą one zostać po prostu tutaj pokazane. Udało nam się właśnie zaprosić Narodowy Teatr Stary, który bardzo dużo gra, też bardzo dużo jeździ po całej Polsce ze spektaklami. Teatr Powszechny to są naprawdę teatry, które no, bardzo dużo grają. Występują w nich też wspaniali artyści, którzy też mają trudne terminy, więc na pewno jest to duże ułatwienie, jeśli chodzi o stronę organizacyjną, takiej programowej, kiedy możemy spektaklom, które uważamy za ważne, zaproponować termin wrześniowy bądź listopadowy, więc na pewno to się sprawdza. A myślę, że z punktu widzenia publiczności nie będzie to miało wielkiego, gdyż no i tak ludzie po prostu przychodzą do tego na konkretny spektakl i to, że będzie ta propozycja zarówno we wrześniu, jak i w listopadzie. Akurat festiwal, który organizujemy, nie ma takiego charakteru, że to są spektakle od rana do wieczora, jeden po drugim, tylko raczej pokazujemy spektakle trzygodzinne, które i tak więcej niż jeden jesteśmy w stanie pokazać danego wieczoru, co sprawia, że tutaj akurat chyba ten termin nie ma znaczenia, czy to jest w jednej odsłonie, czy w dwóch, z punktu widzenia publiczności. No ale będziemy to oczywiście też w tym roku testować i ewentualnie wyciągać wnioski na przyszłość. 6 premier przygotowaliśmy na najbliższy sezon, to 101 sezon tego teatru. Otworzy go prapremiera powieści Izbel Szatorowskiej-Toń. W adaptacji też tej autorki, też tutaj na scenie, wyreżyseruje to Damian Józef Neć, młody reżyser, który mierzy się właśnie z tą powieścią. No ona jest niezwykle ważna dla tego regionu, dla tego teatru, dla Olsztyna. Akcja dzieje się właśnie na Warmii zaraz i w czasie wojny i zaraz po wojnie. My tutaj w spektaklu akurat koncentrujemy się na tym okresie wojennym, pokazująca bardzo niejednoznaczne losy poszczególnych jednostek, bohaterów, postaci, historii. Bardzo poruszający, bardzo piękny spektakl się zapowiada. A zaraz po nim też spektakl bardzo tutaj mocno osadzony regionalnie. Olsztyn, instrukcja obsługi, spektakl w reżyserii Weroniki Zajkowskiej. Już mniej skupiony na historii, bardziej na patrzący do przodu, w przyszłość tego miasta, tego regionu, ludzi, którzy tutaj żyją, jakie wiążą z tym plany, marzenia mają i tak dalej. To z kolei premiera na scenie kameralnej, która będzie miała miejsce 9 października. No a jeszcze oprócz tego Ania Zielonych Szczytów, Boska Komedia, Pani Zemsta, Sceny Życia Małżeńskiego, to są wszystko tytuły, które w tym roku trafią tutaj na afisz Teatru Jaracza i serdecznie zapraszam.
1: Paweł Dobrowolski opowiadał nam o tym, co przygotowano w Teatrze imienia Stefana Jaracza na nowy sezon artystyczny. Teraz zabieram Was na chwilę do lasu, ponieważ pogoda temu sprzyja i deszcz nie jest tu absolutnie żadną przeszkodą, a wręcz przeciwnie, on wspiera to, żeby w naszych podolsztyńskich lasach pojawiało się jak najwięcej grzybów. Grzyby jednak trzeba zbierać z głową. I o tych zasadach bezpiecznego zbierania grzybów będzie nam opowiadał
8: Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Jesień to jeden z tych momentów w roku, kiedy warmińsko-mazurskie lasy przeżywają prawdziwe oblężenie. Dla wielu mieszkańców regionu grzybobranie jest już niemal tradycją rodzinną i trudno się temu dziwić. Mamy przecież ogromne kompleksy leśne, bardzo zróżnicowane siedliska, a przy sprzyjającej pogodzie możemy znaleźć m.in. borowiki, podgrzybki, kurki, maślaki, koźlarze czy rydze. Warto jednak pamiętać, że las to nie supermarket, a grzybobranie, choć jest przyjemnością, wymaga przede wszystkim rozwagi. Najważniejsza zasada brzmi bardzo prosto: zbieramy wyłącznie te grzyby, które znamy i co do których nie mamy żadnych wątpliwości. Jeżeli patrzymy na grzyba i zastanawiamy się, chyba jest jadalny, albo wydaje mi się, że to ten gatunek, to jest to wystarczający powód, żeby zostawić go w lesie. Oczywiście nie powinniśmy również opierać rozpoznawania grzybów wyłącznie na zdjęciu znalezionym w internecie czy w aplikacji w telefonie. Takie narzędzia mogą być oczywiście pomocnicze, ale nie powinny decydować o tym, czy dany grzyb trafi później na nasz talerz. Szczególną ostrożność trzeba zachować w przypadku grzybów blaszkowych, czyli krótko z tych, które u spodu kapelusza mają blaszkę, no bo to wśród nich występują gatunki najbardziej groźne dla zdrowia. Wśród nich oczywiście muchomor zielonawy, inaczej nazywany muchomorem sromotnikowym. Jeden z absolutnie najniebezpieczniejszych grzybów występujących w naszych lasach. Zjedzenie nawet stosunkowo niewielkiej ilości może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby, a w skrajnych przypadkach oczywiście też do śmierci. Warto też pamiętać, żeby rozprawić się z kilkoma mitami. To, że grzyb został nadgryziony przez ślimaka czy owady, nie oznacza, że jest jadalny dla człowieka. Zwierzęta mogą zupełnie inaczej reagować na substancje toksyczne. Nie jest też prawdą, że trujące grzyby zawsze mają nieprzyjemny smak lub zapach. Niektóre bardzo niebezpieczne gatunki mogą wyglądać zupełnie niepozornie. Nie istnieje też domowy sposób w rodzaju srebrnej łyżeczki, cebuli czy innego testu, który pozwalałby sprawdzić, czy grzyb jest trujący. Więc jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zebranych grzybów, najbezpieczniej skonsultować je z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę, m.in. z grzybознawcą lub klasyfikatorem grzybów, i trzeba to zrobić przed przygotowaniem posiłku, a nie wtedy, kiedy pojawią się pierwsze niepokojące objawy. Druga kwestia to oczywiście sposób zbierania i przechowywania grzybów. Najlepiej wybrać się do lasu z wiklinowym koszem lub innym przewiewnym pojemnikiem. Plastikowa reklamówka to jest fatalny pomysł. Grzyby bardzo szybko się w niej zaparzają, gniotą i mogą ulec zepsuciu. Nie zbierajmy też grzybów bardzo starych, rozmiękłych czy mocno zarobaczonych. Nawet gatunek jadalny, jeżeli jest już w złym stanie, nie jest dobry do jedzenia. Oczywiście nie warto też zbierać bardzo młodych owocników, których cechy charakterystyczne nie są jeszcze dobrze widoczne. Właśnie przy takich młodych grzybach najłatwiej o pomyłkę. Grzyby po powrocie do domu powinniśmy możliwie szybko oczyścić, przebrać i odpowiednio przygotować. Nie należy przez wiele godzin, a tym bardziej przez kilka dni wozić ich w nagrzanym samochodzie czy trzymać w reklamówce. I pamiętajmy też, żeby odpowiednio przygotować się do samego grzybobrania. Tak? Co roku zdarzają się sytuacje, w których osoby wybierające się do lasu tracą orientację i nie potrafią znaleźć drogi powrotnej. Dotyczy to również ludzi, którzy twierdzą, że dany las znają od wielu lat. Dlatego zawsze warto powiedzieć komuś bliskiemu, dokąd się wybieramy i mniej więcej o której planujemy wrócić. Telefon powinien być naładowany, dobrze mieć ze sobą powerbank, a w telefonie można korzystać oczywiście z map. W polskich lasach bardzo pomocna jest aplikacja Mobilny Bank Danych o Lasach. Pozwala ona korzystać z map leśnych również wtedy, kiedy zasięg telefonii komórkowej jest słaby. Pod warunkiem oczywiście, że wcześniej pobierzemy odpowiednie dane. Warto też obserwować charakterystyczne punkty, drogi leśne, linie energetyczne, tory kolejowe, cieki wodne czy oznaczenia znajdujące się na słupkach oddziałowych. Jeżeli jednak rzeczywiście zgubimy się w lesie, nie warto ulec panice, chodzić wokół siebie przez wiele kilometrów w przypadkowym kierunku. Jeżeli sytuacja jest niebezpieczna, należy skontaktować się z numerem 112 i możliwie dokładnie opisać miejsce, w którym się znajdujemy. I oczywiście pamiętajmy także o odpowiednim ubraniu. Jesienią pogoda może zmieniać się bardzo szybko. Nawet jeżeli rano jest ciepło i słonecznie, kilka godzin później może zrobić się zimno i zacząć padać. Przydają się oczywiście dobre buty, kurtka przeciwdeszczowa, coś do picia. Pamiętajmy też o tym oczywiście, żeby nie wjeżdżać samochodami podczas grzybobrania do lasu. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie we wszystkich nadleśnictwach zapewniają legalne miejsca postojowe, gdzie można bezpiecznie zostawić samochód i pójść na grzyby do lasu. A ten szczyt sezonu grzybowego tak naprawdę dopiero przed nami, ten sezon się z dnia na dzień rozkręca. Warunki w tej chwili wydają się bardzo dobre, bo trochę popadało, jest dość ciepło ciągle w nocy.
1: A na koniec jeszcze mały wtręt dla osób, które lubią jeździć koleją. Otóż będą nowe połączenia i nasz samorząd województwa już nad tym pracuje. Opowie nam o tym wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech.
9: My te połączenie zaplanowaliśmy w nowym przetargu i to połączenie miało realizować nowy operator już w kolejnym przetargu, czyli w kolejnych latach, kiedy będziemy realizować połączenia nasze regionalne. Ale w związku z tym, że nowy operator będzie jeździł dopiero od 2027 roku, właściwie od grudnia czy od stycznia 2027, to w tej chwili rozmawiamy z PORREGIO i już te rozmowy się toczą, już są na wysokim poziomie, jesteśmy już umówieni, ponieważ obiecaliśmy, że połączenia do Olecka zostaną uruchomione w styczniu 2027 roku i tak będzie. Będzie je realizowało PORREGIO. My już wcześniej przebadaliśmy tą linię, rozmawialiśmy z mieszkańcami, z włodarzami. Zresztą włodarze bardzo mocno wnioskowali o te połączenia, w związku z tym, że te połączenia jednak do Olsztyna z Olecka jest bardzo trudne, nawet dlatego, że w tej chwili też są remonty na drogach, ale połączenia kolejowe są zawsze łatwiejsze, wygodniejsze, więc w związku z tym wnioskowaliśmy również o remont tej linii kolejowej do ministerstwa. Ministerstwo wyremontowało już te połączenie, tą linię kolejową i w 2027 roku, w styczniu, uruchamiamy połączenia z Ełku do Olecka. W tej chwili, z tego co wiem, to Intercity te połączenie wydłuża. Te połączenie, które będzie teraz realizowane od stycznia, całoroczne, Olsztyn-Pisz, które miało być do Białegostoku, z tego co wiem, to również będzie przedłużone do Suwałka.
1: Spotkaniem z wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyną Sobiech kończymy kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Za uwagę niezmiennie dziękuję Wam Aga Wiśniewska i oczywiście zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie o stałej porze na 95. Do usłyszenia!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Na magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry. Ci, którzy już mnie znają trochę lepiej, doskonale wiedzą, że gdybym miała mieć czwarte bardzo dziwne imię, to nazywałabym się Agnieszka Alicja Anastazja Aktywność Fizyczna Wiśniewska. Tak pewnie bym się też przedstawiała, zapraszając Was na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ale ponieważ nie jest to wersja oficjalna, której używam, więc po prostu powiem Aga Wiśniewska. Kłaniam się i zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym o sporcie i o aktywności fizycznej już za chwilę będziemy opowiadać. A to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się PKO Półmaraton Olsztyn. To jest wydarzenie, które w zasadzie odbędzie się u nas po raz pierwszy, ale przecież półmaratony w Olsztynie organizowane już były, na przykład nad jeziorem Ukiel. Natomiast w takim wyglądzie, z takim sponsorem i w takiej formule i z takim wsparciem miasta, ta impreza odbędzie się u nas po raz pierwszy. I już za chwilę zarówno prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, jak i organizator będą nam opowiadali o tym, co zostało przygotowane na trzeci i przede wszystkim na czwarty dzień października. Posłuchajcie.
10: Szanowni Państwo, ktoś może spytać, dlaczego akurat tyle dzieje się, tyle wydarzeń sportowych w Olsztynie i dla amatorów, i dla profesjonalistów. Naprawdę duże wydarzenia, a my robimy konferencję prasową właśnie na temat półmaratonu. Powodów jest na pewno kilka. Jednym z nich jest to, że jeszcze w kampanii wyborczej obiecałem, że Olsztyn wróci na mapę dużych wydarzeń sportowych, ale także wróci na mapę dużych wydarzeń biegowych. Bo dzisiaj bieganie w Polsce jest modą, jest stylem życia, jest też stylem podróżowania, odwiedzania nowych miejsc, zdobywania nowych wyzwań i nowych miast. I właśnie do tych miast na mapie półmaratonów, takich profesjonalnych biegów, dołącza Olsztyn. Co jest bardzo ważne, ten półmaraton będzie wytyczony, czy już właściwie jest wytyczony, ulicami naszego miasta. Tego nam zawsze bardzo brakowało od wielu lat. W jednym z ostatnich takich biegów po ulicach miasta, półmaratonów, miałem okazję biec i pamiętam z tamtych czasów, jak dla wielu osób to było wyjątkowe święto, wyjątkowy dzień, na który czekali. Jak wiele osób przyjechało wówczas na ten lata temu nasz raczkujący półmaraton. Potem te biegi z ulicy Olsztyna zniknęły. I teraz po wielu latach wracamy z przytupem, chcemy, żeby nasz półmaraton zaczął budować swoją historię na mapie Polski. Mamy partnera, który podjął się tego zadania, partnera, który ma doświadczenie w organizacji takich biegów, takich wydarzeń. Będzie to wydarzenie, będzie to impreza biegowa, która przyciągnie setki, a może i tysiące osób z czasem do naszego miasta, osób, które tu przyjadą, spędzą czas, pójdą do naszych restauracji, hoteli, te osoby będą chciały odwiedzić nasze miasto, bo dzisiaj bieganie, tak jak powiedziałem, to już jest styl życia. I co ważne, chcemy, żeby nasz bieg był wyjątkowy i dlatego rozpocznie się i zacznie się w tym miejscu, w hali Urani, w miejscu dla olsztyńskiego sportu chyba najważniejszym, a na pewno dla lekkoatletyki olsztyńskiej najważniejszym, bo tu będą wszyscy biegacze mogli finiszować biegając właśnie do hali Urania, widząc siebie na dużym ekranie. I każdy będzie mógł się poczuć jak prawdziwy sportowiec, bo ja przypomnę tylko, każdy, kto kończy półmaraton, jest zwycięzcą. Tu miejsca są ważne, mamy wspaniałego ambasadora tego biegu i on wie, jak się zwycięża, ale te tysiące osób, te setki osób, które wbiegają na metę, wszyscy są zwycięzcami, niezależnie od czasu, który osiągnęli. Także wracamy na biegową mapę Polski.
11: Ja z tego miejsca oczywiście przede wszystkim chciałem podziękować panu prezydentowi za zaufanie i za decyzję, która jest, myślę, bardzo ważna właśnie dla budowania społeczności, dlatego że dzisiaj bieganie to nie tylko rywalizacja sportowa, ale to przede wszystkim możliwość spotykania się. To też ogromna promocja miast i regionów. Olsztyn ma wszystkie atuty, żeby móc przyjąć tutaj duże grupy biegaczy, nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. No i planując to wydarzenie, myśleliśmy właśnie o wydarzeniu międzynarodowym, o takim, które zaistnieje na mapie dużych biegów ulicznych, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Oczywiście to jest proces, który rozpoczynamy w tym roku na początku października. No i już dzisiaj możemy zaprezentować główne założenia tej imprezy. Wspólnie z miastem od wielu miesięcy pracujemy nad tym, żeby ta impreza była spektakularna, żeby odpowiadała wyzwaniom i oczekiwaniom właśnie tych dużych imprez biegowych. Stąd też trasa tego biegu została poprowadzona głównymi arteriami miasta. Jest też już plakat promocyjny, który będzie promował to wydarzenie przez najbliższe tygodnie. Już w wielu miejscach, nie tylko w Olsztynie, ale też w wielu miejscach w Polsce można się z nim zetknąć. No i myślę, że to, co ważne i najważniejsze dzisiaj, to prezentacja trasy. Jak pan prezydent wspomniał, startujemy i kończymy przy hali Urania. Miejsce symboliczne, miejsce rozpoznawalne na sportowej mapie Polski. I celowo wybraliśmy je, bo wierzymy, że to będzie taki punkt, wyróżnik tej imprezy. Ale jak państwo widzą, trasa to jedna pętla o długości oczywiście 21 km. Wybiegamy Aleją Piłsudskiego, następnie kierujemy się w stronę osiedla Jaroty, wracamy od strony Kortowa. To, co myślę, że jest szalenie atrakcyjne, to, że Starówka, Stare Miasto dotykamy na samym końcu, czyli wtedy, kiedy już ten wysiłek jest spory, a otoczenie powinno sprzyjać temu, żeby się zmotywować, i wierzymy, że tam będzie bardzo dużo kibiców. Wbrew pozorom, trasa wymagająca, ale nie trudna. Na pewno będzie wiele pytań o to, czy ta trasa ma dużą ilość podbiegów. Paradoksalnie, jak na Olsztyn udało się wytyczyć trasę, która jest dość przyjazna dla zawodników i nie powinna być wyzwanie ponad siłę dla amatorów, i też tym się kierowaliśmy przy organizacji trasy. Także jak państwo widzą, będzie to ekscytująca podróż po mieście i początek, mam nadzieję, wspaniałej przygody sportowej Olsztyna z biegami ulicznymi. No i ja się bardzo cieszę z tego powodu.
1: Dopowiadał dyrektor biegu Michał Drelich. A teraz jeszcze chciałabym was zaprosić na kilka słów od człowieka, który został ambasadorem PKO Olsztyn Półmaratonu, czyli od Pawła Najmowicza.
12: Ja ze swojej strony mogę naprawdę podziękować, że zostałem ambasadorem tego biegu. Jako mieszkaniec Olsztyna, jako osoba mocno związana z bieganiem, z triatlonem, ogólnie ze sportem, mogę powiedzieć śmiało, że jestem takim przedstawicielem trochę też sportowców z Olsztyna i bardzo się cieszymy, że ten półmaraton będzie przebiegał przez miasto, że wraca na ulicę, bo środowisko biegaczy bardzo dużo było głosów takich, żeby fajnie by było, jakby ten półmaraton po prostu wrócił i przebiegał przez nasze najpiękniejsze miejsca w Olsztynie, i mega się cieszymy, że w końcu ten rok to nam oddał. Ja jako też ambasador razem z organizatorami będziemy też zapewniać cykliczne, cotygodniowe spotkania biegowe, więc to będzie taka możliwość spotkania się ze mną, porozmawiania na temat półmaratonu, porozmawiania na temat samej imprezy. Te spotkania będą odbywały się co piątek o godzinie 19 i punktem spotkania będzie tutaj właśnie Urania, z czego też jesteśmy bardzo zadowoleni i serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i nie tylko na te wspólne biegi.
1: Dopowiadał Paweł Najmowicz, ambasador półmaratonu w Olsztynie, który został zaplanowany na 4 października. Ale jak słyszeliście, tych atrakcji związanych z wydarzeniem będzie dużo, dużo więcej, i to nawet dzień wcześniej. Mnie osobiście kusi trochę ten Daytron, chociaż to run zupełnie mi się w nazwie ani jakby w konieczności i aktywności fizycznej wybranej do randkowania nie sprzyja mi to, jakby zupełnie nie. Ja z bieganiem to mam tyle wspólnego, że się bardzo często spóźniam na różnego rodzaju konferencje, co pewnie nasi ulubieni rzecznicy miejscy też bardzo gromko by potwierdzili. No i na razie jakby może na tym etapie się zatrzymam. Ponad 21 km to jest absolutnie ponad moje wszelakie wyobrażenie, a naprawdę na wyobrażenie wyobraźnię, narzekać nie mogę. W każdym razie, bo porozmawialiśmy sobie o tym, że w Olsztynie odbędzie się półmaraton już 4 października, a teraz chciałabym Was jeszcze zaprosić na jedną rozmowę, też związaną z tym, co się w Olsztynie będzie działo. A dokładnie, chodzi o Olsztyński Budżet Obywatelski i jego 13. edycję, która została rozstrzygnięta. Wiemy już, ile projektów zostanie zrealizowanych, czego one będą dotyczyły i wiemy też, ile zostało na to wydanych pieniędzy. A o szczegółach i o tych wszystkich liczbach będzie nam opowiadała
13: Beata Kardynał-Stawicka, koordynatorka OBO.
1: Chciałabym, żeby Pani podsumowała tegoroczny Olsztyński Budżet Obywatelski. No właśnie, jak to wygląda w cyferkach?
13: To już była 13. edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Na szczęście okazuje się nie pechowa, a wręcz przeciwnie, bardzo szczęśliwa, bo po raz pierwszy do realizacji dedykujemy 45 projektów, w tym 41 projektów osiedlowych, natomiast 4 projekty większe ogólnomiejskie. I jeżeli chodzi o głosowanie, tak? Ile osób głosowało? W tym roku swój głos oddało ponad 10 502 osoby i one oddały 49 187 głosów, bo każda osoba mogła głosować nie tylko na jeden projekt, ale na maksymalnie 6 projektów, w tym 3 miejskie i 3 osiedlowe. Jeżeli chodzi o podział oddanych głosów na sposób głosowania, to w tym roku otrzymaliśmy tylko 11 kart do głosowania papierowego. Natomiast większość osób głosowała na urządzeniach mobilnych, na telefonach, bo to jest 62%, natomiast 38% na komputerach. No i to jest taka tendencja niezmienna, bo co roku jednak troszkę więcej kobiet głosuje, 61%, natomiast mężczyzn 39%.
1: W sumie wybrano 45 projektów do realizacji, a ile było ich zgłoszonych?
13: Zgłoszonych projektów mieliśmy w tym roku 117, natomiast odrzuconych zostało 36%, co nie jest małym procentem, bo dokładnie 42 projekty. Wybraliśmy takich już gotowych projektów do głosowania 75, w tym 10 miejskich i 65 osiedlowych.
1: Jeżeli chodzi o budżet, no to w tym roku też wyjątkowo wysoki.
13: W tym roku przeznaczyliśmy na projekty OBO 9 milionów złotych, dedykowaliśmy 3 miliony na projekty miejskie, a reszta na osiedlowe. Natomiast niepełna kwota została spożytkowana przez projekty miejskie ze względu na układające się głosy, więc spora kwota, około 900 tysięcy, została dedykowana i dodana na projekty osiedlowe. Jest to odwrotna tendencja do roku ubiegłego, dlatego że w tamtym roku resztu z osiedli przekazaliśmy na projekt miejski, który otrzymał bardzo wysoką liczbę głosów, a w tym roku nastąpiła odwrotna tendencja, bo została resztówka z projektów miejskich. W związku z tym projekty osiedlowe zyskały naprawdę większy budżet.
1: A tak w skali w ogóle tych 13 edycji, jak dużo pieniędzy z budżetu Olsztyna trafiło na budżet obywatelski?
13: Jeżeli chodzi o liczbę projektów, to z tymi już tegorocznymi, dokładnie 443 projekty przekazaliśmy do realizacji. Natomiast jeżeli chodzi o budżet, to ponad 74 miliony.
1: I teraz, czy o rodzaju tych projektów mogę też z Panią porozmawiać? Jakby czego najczęściej chcą mieszkańcy?
13: Projekty zgłaszane do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego można podzielić na takie 4 kategorie. Pierwsze to projekty z zakresu kultury i organizowanych imprez. Druga kategoria sport i rekreacja, budowa boisk sportowych, ale też zawodów i imprez o charakterze sportowym. Trzecia kategoria, która już się pokazuje coraz rzadziej, ale jednak jest remontowo-inwestycyjna. Natomiast czwarta to są tak zwane projekty inne, związane z ochroną zwierząt, ale też z działaniami społecznymi, typu jakieś zajęcia dla seniorów czy dla dzieci.
1: I tym spotkaniem kończymy kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ale oczywiście to nie wszystko, co dla Was przygotowałam na najbliższy czas, na 95. Dlatego już teraz bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żebyście z nami zostali, bo za chwilę będzie o służbie zdrowia, czyli o bardzo ważnym temacie, który dotyka nas wszystkich.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, kłaniam się Wam bardzo nisko i zapraszam na bardzo ważny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Dlaczego będzie on taki ważny? Ano dlatego, że będziemy rozmawiali o tym, co jest istotne dla nas wszystkich, czyli o zdrowiu. Do Olsztyna przyjechała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, aby spotkać się tutaj z rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i porozmawiać z nim m.in. o certyfikacie akredytacyjnym dla Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego, który to potwierdził jego wysoką jakość usług. Ale przy okazji można było też z panią minister porozmawiać o tym, w jakiej kondycji są nasze warmińsko-mazurskie szpitale i jaki jest pomysł, czy w ogóle jest pomysł na to, co zrobić z szpitalem miejskim w Olsztynie.

0: zdrowia, żebyśmy mogli zaplanować środki zarówno w Funduszu Medycznym, jak i w wieloletnim planie inwestycyjnym. Były dzisiaj między nami uzgadniane. Ja czekam w ciągu 2 tygodni na harmonogram działań, które będą podjęte ze strony pana rektora i będziemy wtedy procedowali dokumenty dalej. Natomiast my dzisiaj, tak jak powiedziałam, dysponujemy środkami zarówno z Funduszu Medycznego, jak i przygotowujemy się do perspektywy unijnej, więc po przedstawieniu harmonogramu i kosztorysu budowy szpitala będziemy musieli się zastanowić, jaki montaż finansowy zaproponować w budowie tego szpitala, żeby on był przede wszystkim realny i żeby były te środki zagwarantowane. Dzisiaj nie rozmawiamy o roku, rozmawiamy o perspektywie kilku lat. W związku z tym chciałabym taki scenariusz dzisiaj zobaczyć za 2 tygodnie, ale to jest dobry czas, dlatego że tak jak powiedziałam, z jednej strony już mamy środki, którymi dysponujemy, czyli Fundusz Medyczny, a z drugiej strony pytamy regiony o realne potrzeby, żeby móc skroić reformę, która będzie w perspektywie kolejnej unijnej pod potrzeby faktyczne mieszkańców i pacjentów. Stąd ta wizyta jest w dobrym momencie i w dobrym czasie. Także myślę, że za 2 tygodnie spotkamy się z panem rektorem i będziemy kontynuowali wtedy pewnie więcej szczegółów. Pan rektor więcej powie na temat działki, bo z tego co wiem, to działka jest.
1: Tak, ale wszystko zależy od tego, jak duże finansowanie zaplanujemy. Ja dzisiaj Państwu szczegółów nie chcę zdradzać, bo tak jak pani minister powiedziała, trzeba przygotować ten harmonogram. On wymaga pracy w skupieniu i na pewno działka jest zagwarantowana. To tyle mogę powiedzieć. Ja bardzo się cieszę, że my dzisiaj na tym spotkaniu, omawiając sytuację szeroko rozumianej opieki zdrowotnej w Olsztynie i sytuację Uniwersytetu, dostaliśmy zielone światło, żeby ten harmonogram przygotować i dalej o tym rozmawiać. Oczywiście ja to traktuję jako bardzo poważny krok do przodu. Do tej pory takiej deklaracji ze strony pani minister jeszcze nie było. W związku z tym pozwolą Państwo, że o tych szczegółach będziemy rozmawiać wtedy, kiedy będą one ustalone, opracowane i znane. Dzisiaj jest to zapowiedź.
0: Nie tylko szpital uniwersytecki jest na terenie województwa. Zresztą miałam przyjemność odwiedzić szpital w Pasłęku. Okazją było oddanie ZOL-u zbudowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 20 milionów złotych plus 8 milionów dołożonych środków przez powiat elbląski i szpital. I muszę powiedzieć, że taki szpital jak w Pasłęku i takie budowanie ochrony zdrowia w województwie przy współudziale oczywiście pana dyrektora Andrzeja Zakrzewskiego, to jest model, który powinien być przenoszony również do innych województw, ponieważ Pasłęk w otoczeniu i komplementarnym usytuowaniu w stosunku do Elbląga, to jest taka ochrona zdrowia, o której my mówimy również w Ministerstwie Zdrowia, która jest w mapach świadczeń, ale za chwilę też udam się do Urzędu Wojewódzkiego, porozmawiamy z panem wojewodą na temat mapy świadczeń, która w połowie lipca została ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia jako ten element, który jest również przy mapie potrzeb zdrowotnych. Natomiast myślę, że ja większość szpitali akurat w województwie znam, bo jak Państwo wiecie, mieszkam całkiem niedaleko w sąsiedztwie, w związku z tym zarówno sytuacja szpitali w Elblągu, skonsolidowanych, jak pamiętamy, ze szpitala byłego wojskowego i szpitala miejskiego. Byłam chyba 2 tygodnie temu w szpitalu wojewódzkim w Elblągu. Rozmawiałam z panią dyrektor na temat stanu zaawansowania inwestycji z KPO i z tego, co jeszcze w przyszłości w szpitalu byłoby potrzebne. Także myślę, że tutaj sporo się dzieje. Rozmawiałam również z panem starostą na temat sytuacji szpitala w Braniewie. Także

0: myślę, że naprawdę dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak zorganizować świadczenia zdrowotne w Olsztynie i cieszę się, że tutaj mamy taką jedną ważną dla mnie kwestię, chyba najważniejszą, że każdy wydatkowany pieniądz powinien wybiegać w przyszłość i dzisiaj to, co zaprojektujemy i na co przeznaczymy środki publiczne, to powinna być inwestycja, która naprawdę będzie racjonalnie osadzona w potrzebach regionu. I to chciałam dzisiaj usłyszeć i myślę, że to dzisiaj faktycznie wybrzmiewało podczas naszej rozmowy. Ja chciałabym, żeby było jeszcze lepiej, chciałabym, żebyśmy umieli rozmawiać tak, jak rozmawiamy między szpitalami o różnych stopniach właścicielskich i to się dzieje w związku z tym i szpitale powiatowe, i uniwersyteckie, i szpitale marszałkowskie. To wszystko dzisiaj na pewno wybrzmiewa. Zresztą niedawno odbyło się również spotkanie w Ministerstwie Zdrowia ze wszystkimi nadzorami właścicielskimi ze szpitali wojewódzkich w Polsce. Także sytuacja, która jest w regionach, jest mi szczególnie bliska, dlatego że od początku swojego funkcjonowania cały czas mówię, że nikt nie zaprojektuje w Warszawie lepiej potrzeb zdrowotnych niż sam region i nadal się z tego nie wycofuję. Uważam, że przy współpracy z regionami możemy stworzyć najlepszy model ochrony zdrowia. Reformy w ochronie zdrowia toczą się właściwie cały czas. Myślę, że przede wszystkim dzisiaj możemy powiedzieć już o trzech rozporządzeniach ministra zdrowia, które zostały opublikowane. Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. O tym też z panem dyrektorem rozmawiamy. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie. Przyspieszyliśmy rejestrację, jak państwo wiecie, z 4 lat. Już się to stało, już rozporządzenie w tej sprawie zostało również opublikowane. W 2 lata będziemy mieli 40 specjalizacji, które będą dostępne dla pacjenta, którym będzie można sobie zaprojektować, zaplanować wizytę u lekarza. Będzie można ją również odwołać, przełożyć, będzie można udostępnić ten termin innej osobie. Mówimy również o 2 rozporządzeniach, które są w tej chwili po konsultacjach zewnętrznych i analiza trwa w tej chwili zgłoszonych do nas uwag czy wniosków. Myślę, że lada dzień będą te rozporządzenia również opublikowane. Mamy również 2 projekty ustaw, które zostały skierowane na stały Komitet Rady Ministrów w zeszłym tygodniu. Jaki będzie kształt tych ustaw po SKRM-ie zobaczymy. My oczywiście przez całe wakacje zbieraliśmy uwagi, konsultowaliśmy te projekty nie tylko w ramach konsultacji tych, które są formalne, również spotykaliśmy się z samorządowcami, z dyrektorami szpitali, ze wszystkimi interesariuszami, z samorządami zawodowymi, ponieważ dla mnie to jest pakiet zmian, który powinien być odpowiedzialny wdrażany. Myślę, że to, co niebawem trafi na Radę Ministrów, będzie właśnie taką formą. Mamy już działającą ustawę PESEL-ową, która weszła w życie. Pierwsza paczka zebranych danych przez AOTMiT będzie w październiku. Wtedy zobaczymy cały obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia po PESEL-u. W związku z tym będziemy wiedzieli, jak to wygląda. Otrzymałam również od AOTMiT-u rekomendacje wskaźników, które powinny być tymi wskaźnikami najbardziej oczekiwanymi w budżetach szpitali przeznaczonymi na wynagrodzenia. W tej chwili te rekomendacje są analizowane przez Ministerstwo Zdrowia. W przyszłym roku będą podstawą do zwiększania finansowania, zwiększania ryczałtu tym szpitalom, które te wskaźniki będą osiągały, więc podnosimy efektywność. Chcemy, żeby system przede wszystkim środki przeznaczał na leczenie pacjentów, więc bardzo dużo się dzieje. Myślę, że jestem przekonana co do tego, że te 2 projekty ustaw, które w tej chwili trafiły na SKRM, również ścieżkę parlamentarną we wrześniu czy w październiku osiągną, a przypomnę, że są to projekty dotyczące jawności konkursów przeprowadzanych na świadczenia medyczne personelu, jak również jest to projekt, który zawiera limity dotyczące godzin pracy, wynagrodzeń medyków, również powiększenia korpusu kontrolerskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, bo tutaj też nie mamy co do tego wątpliwości, że te kontrole powinny być przeprowadzane częściej, skrupulatniej, żebyśmy byli przekonani co do dobrego, racjonalnego, transparentnego wykorzystania środków publicznych. Przypomnę, że w projekcie budżetu państwa w tej chwili 274 miliardy złotych jest przeznaczone na zdrowie w przyszłym roku. Jest to największa pozycja w budżecie państwa. Ja czuję się odpowiedzialna za tą część budżetu i chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli przekonanie, że te środki trafiają faktycznie na leczenie pacjenta i taki mam postawiony cel. Jednocześnie oczywiście realizujemy szereg działań, które są związane i z profilaktyką, i tutaj też dużo pracujemy nad tym. To jest też jedna z części naszych reform, żeby zwiększyć procentowy udział Polaków w badaniach profilaktycznych, które, przypomnę, są nieodpłatne, nielimitowane. Ruszamy od 1 października z dodatkowym programem przesiewowym w kierunku raka płuca, czyli tomografia niskodawkowa. 4. kraj w Europie, 8. na świecie, który tego typu program będzie realizował, więc tylko zachęcać do korzystania. Myślę, że tutaj mając okazję z Państwem dzisiaj też rozmawiać, też apeluję do mediów o to, żebyśmy zachęcali do korzystania z programów profilaktycznych. 33% zgłaszalności na mamografię, kolonoskopia 17% i 15% zgłaszalności na test HPV-HR. To jest zdecydowanie za mało. Zadbajmy o siebie, zadbajmy o swoich bliskich, zaprośmy ich na badania profilaktyczne.
1: O stanie służby zdrowia w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach opowiadała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Tym spotkaniem i tą rozmową na bardzo ważny, jak już wspomniałam, temat, chciałabym się z Wami na chwilę pożegnać i zaprosić Was w zasadzie na nieco dłuższą niż zwykle przerwę muzyczną, ale ja oczywiście do Was na 95 jeszcze wrócę z kolejnymi tematami, z kolejnymi rozmowami. Teraz już bardzo Was na to gorąco zapraszam. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł.
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
11: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
13: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony, a to znaczy, że zaczynamy kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, na którą oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam. Chciałam powiedzieć też słonecznie, bo właśnie wyjrzałam przez okno i jestem w ciężkim szoku, że w Olsztynie dzisiaj świeci słońce. Wprawdzie jesień już na maksa czuć w powietrzu, ale się nie poddajemy, a z drugiej strony chyba będę musiała się niedługo wybrać do naszych olsztyńskich ciepłowników i podpytać, kiedy uruchomią kaloryfery, bo jakby z rana jest tak raczej chłodna, bo skupmy się jednak na tym, co w najbliższym kwadransie pojawi się na 95. Będą to nasi goście, którzy będą opowiadali o bardzo różnych rzeczach. A wśród tematów, które już za chwilę się na 95 pojawią, będą biegi organizowane w Olsztynie. Pretekstem do tego, żeby o tym porozmawiać, jest oczywiście zbliżający się wielkimi krokami półmaraton PKO. Półmaraton Olsztyn, dokładnie tak brzmi ta nazwa, wielka duma naszego samorządu olsztyńskiego. Natomiast oprócz tego biegu jest organizowanych takich biegów jeszcze kilka, więc biegacze naprawdę mają co robić w Olsztynie. A jeśli wy myślicie o tym, żeby dołączyć do tego środowiska, to posłuchajcie właśnie, jakie opcje na Was czekają w najbliższych tygodniach. Oczywiście raz jeszcze powtórzę, punktem wyjścia będzie zbliżający się półmaraton w Olsztynie, który odbędzie się 4 października. A wśród osób, które będą o tych biegach opowiadać, znalazł się prezydent Olsztyna Robert Szewczyk oraz dyrektor Olsztyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dyrektor wspomnianego już przynajmniej kilkukrotnie półmaratonu, czyli Michał Drelich, a wśród osób, które będziecie mieli okazję usłyszeć, pojawi się też ambasador tegoż właśnie półmaratonu, czyli Paweł Najmowicz. Oddaję im głos.
14: Olsztyn był organizatorem jeszcze jako ośrodek sportu i rekreacji imprez biegowych, ulicznych i ten półmaraton, który wspominałem sprzed lat, Jakubowy, to był pierwszy, a potem kolejne już były właśnie, kolejne były już organizowane właśnie jako biegi terenowe po szutrach, po lasach, dookoła jezior i tak dalej. Natomiast kwintesencją w moim odczuciu, nie tylko w moim, takiego biegu dla takiego święta biegowego jest bieg ulicami miasta. Właśnie trasą, która ma atest Polskiego Związku Lekkoatletycznego i kiedy można przebiec po drogach, które są na co dzień niedostępne dla biegaczy, czy kiedy można wbiec na Stare Miasto, przebiec się głównymi arteriami. I takie biegi gromadzą setki i tysiące biegaczy w jednym czasie. Mamy miasto stworzone dla biegaczy, dla rowerzystów, dla wszystkich, którzy uprawiają Nordic Walking i przeróżne inne aktywności. To miasto jest po prostu idealne, ale takie wydarzenie jak półmaraton ulicami, głównymi ulicami miasta jest w mieście tylko raz w roku i to jest wyjątkowe święto, kiedy no całe miasto na chwilę koncentruje się właśnie na tym wydarzeniu. I dlatego dążyliśmy do tego, żeby stworzyć wydarzenie biegowe, na które przyjadą nie tylko Olsztynianie, nie tylko najbliżsi tutaj nasi sąsiedzi, ale na który będzie mogła przyjeżdżać cała Polska. A co do trasy, trudności, to panowie się lepiej powiedzieć.
9: Ja może tylko powiem w odpowiedzi na to pytanie a propos zawodowców. Jakby pan redaktor przyjrzał się profilowi trasy na przykład maratonu nowojorskiego, to on niewiele odbiega od trasy maratonu olsztyńskiego. Mogę powiedzieć jako uczestnik maratonu nowojorskiego, ale też osoba, która współprojektowała trasę półmaratonu olsztyńskiego. Zawodowcy co do zasady nie patrzą na profil trasy, tylko rywalizują o miejsca i tutaj oczywiście nie będę zapewniał, że jest to trasa na rekord świata, bo nie jest i takich haseł nie będziemy i takiej deklaracji nie będziemy składać w przypadku Olsztyna. Natomiast w żaden sposób nie wypaczy to sensu rywalizacji. Myślę, że nawet dodaje dodatkowego smaczku, dlatego że ta trasa taka bardziej wymagająca spowoduje, że ta rywalizacja też będzie ciekawsza. To na pewno będzie bieg taktyczny dla zawodników, przez co atrakcyjniejszy też dla kibiców, dla widzów. Mówiąc absolutnie wprost, zawodowcy, jak pan redaktor wie, biegają dla nagród finansowych, nie tylko dla miejsc, więc mamy inne formy zachęty dla tych biegaczy. Firma Sport Evolution, która stoi za organizacją tego wydarzenia, działa na rynku od 20 lat. Organizuje rocznie około 50 wydarzeń tego typu we wszystkich największych miastach w Polsce. Jest największym prywatnym operatorem imprez w Polsce i obsługuje ponad 70 tysięcy osób rocznie. Jeśli chodzi o półmaraton w Gdyni, to warto zwrócić uwagę, że sytuacja, jaka miała miejsce w Gdyni, była spowodowana ekstremalnie trudnymi warunkami pogodowymi. Mieliśmy to sytuację, w której skumulowały się trzy negatywne warunki pogodowe, czyli mieliśmy bardzo duży spadek temperatury. W ciągu 3 godzin temperatura spadła o 7 stopni, co jest niespotykaną anomalią pogodową, jak na koniec kwietnia. Temperatura oscylowała w granicach 0 stopni, padał mocny deszcz z gradem i mieliśmy porywisty wiatr do 95 km na godzinę. W związku z tym siłą rzeczy odczucia zawodników, którzy też nie byli przygotowani na takie złamanie pogody, były negatywne i stąd pojawiły się też negatywne oceny w internecie. Co do organizacji, ja mogę odpowiedzieć wprost. Organizacja takiego biegu przebiegała w sposób zgodny ze sztuką. Trasa była zabezpieczona, bieg wystartował o czasie, pomiar czasu został wykonany w całości, zawodnicy wystartowali, dobiegli do mety i zdrowi wrócili do domu. Jeśli chodzi o oczywiście, takie wydarzenia są wydarzeniami wielowymiarowymi i nasze podejście do tego jest oczywiście też wielowymiarowe. Czyli nie koncentrujemy się wyłącznie na biegaczach, ale też dużo uwagi poświęcimy zaanimowaniu trasy, przyciągnięciu kibiców do tej trasy. Stąd też na trasie będą punkty kibicowania. Dużo uwagi poświęcamy generacji Z, czyli 20-latkom. Olsztyn to miasto akademickie. Mamy imprezę towarzyszącą na 5 km, która będzie w sobotę wieczorem. Tutaj w ramach tego biegu też wiele absolutnie unikalnych działań, takich powiedziałbym wręcz pionierskich, dlatego że między innymi w ramach tego biegu będziemy mieli grupę Silent Disco, czyli będziemy mieli osoby, które będą mogły nałożyć sobie słuchawkę i przebiec 5 km słuchając muzyki. Będziemy mieli Date Run, czyli będziemy umożliwiać poprzez różne kolory opasek pokazywanie, kto jest zajęty, a kto jest wolny. Będziemy mieli stanowiska do malowania twarzy brokatem, też urządzenia, które będą powodowały, że ludzie rozbłysną na tym biegu bardziej niż zwykle. Także tych działań jest bardzo dużo. Idziemy z duchem czasu. Myślę, że absolutną nowością jest to, że na przykład z strefy finishera będziemy serwować macze. Jeszcze nie słyszałem o żadnym biegu, który coś takiego organizował. Także zachęcam, żeby śledzić to, co robimy, bo ten bieg jest, ma być inny niż wszystkie i chcemy, żeby też się wyróżniał poprzez jakość tych działań promocyjnych, poprzez innowacyjność, bo też tak jak mieliśmy sposobność rozmawiać z panem prezydentem, to jest chyba nasza wspólny sposób myślenia o tym, żeby postawić na innowacyjność, na nowoczesność, na młodych ludzi i też z taką intencją organizujemy szereg imprez towarzyszących.
14: Tak jak mówiłem, kiedyś się te biegi organizował dawno temu Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dzisiaj mamy współpracowników, wiele prywatnych inicjatyw. I jedną z nich był właśnie, no też we współpracy oczywiście z miastem, był właśnie Ukiel Półmaraton, ale Ukiel Półmaraton do końca nie znika, bo zastępuje go nowa jakość, nowy bieg, który bardzo atrakcyjny i o którym za chwilę będziemy mogli porozmawiać. Drodzy Państwo, półmaraton jest oczywiście takim biegiem najbardziej wymagającym pod różnymi względami, ale Olsztyn buduje się coraz bardziej na mapie biegów w Polsce i dzięki temu możemy się cieszyć bardzo dużym przez cały właściwie sezon biegowy, bardzo dużą ilością tego typu wydarzeń o różnym charakterze. Jedne są bardzo profesjonalne pod kątem sportowym, inne bardziej stawiają na atrakcyjność, rozrywkę i samą przyjemność wyciąganą z biegania, a inne są wydarzeniami, które mają duży charakter na przykład charytatywny i takich biegów też w Olsztynie nie brakuje. Ja pewnie nie wymienię wszystkich po kolei, bo tak dużo ich jest. Zaprosiłem tutaj partnerów naszego ośrodka sportu i rekreacji miasta, z którymi te biegi od lat są organizowane i którym naprawdę bardzo gorąco dziękuję, bo to tylko dzięki nim, dzięki ich wytrwałości, zaangażowaniu mamy te imprezy biegowe w Olsztynie. A ja tutaj chcę zadeklarować, że będziemy je zawsze wspierać, tak jak dotychczas. I chcemy stworzyć taki olsztyński kalendarz biegowy, tak żeby każdy mógł sobie zaplanować w Olsztynie, jak ten kalendarz biegowy swój własny zorganizuje. Ja tylko przypomnę, że właściwie to zaczynamy chyba biegiem jakubowym na 10 km. Potem mamy szereg kolejnych biegów przez Zadyszkę, potem trudno będzie wymienić wszystkie, ale jest z nami pan dyrektor z Michelin, który organizuje kilometry pomocy, bieg, imprezę sportową, ale i charytatywną. Za chwilę opowiesz nam o nowym biegu, o co pytał pan redaktor. Co za półmaraton jakubowy, bieg, który właśnie organizowaliście wy i który no, cieszył się dużym zainteresowaniem biegaczy, bo był nietypowy jak na półmaraton, ale nie znikacie, przeistaczacie się. Niektóre imprezy biegowe się zmieniają. Mamy oczywiście bieg niepodległości, mamy o Zadyszce ZO mówiłem i szereg innych wydarzeń, o których chciałbym, żebyście pokrótce powiedzieli, zapowiedzieli, a ja obiecuję, że będziemy, że na tej podstawie skonstruujemy też olsztyński kalendarz biegowy, tak żeby każdy mógł znaleźć wydarzenie i imprezę dla siebie.
15: Zanim w szczegółach poproszę panów o opowiedzenie o waszych imprezach, pan dyrektor, usystematyzujmy kalendarz.
16: Tak, ja może jeszcze dwa zdania o historii. Pierwszy taki dobrowolny, otwarty bieg zorganizowaliśmy ponad 20 lat temu. Dobrowolny to mówię taki, że nie biegły w nim dzieci szkolne, które robiły to w czasie lekcji. I w tym pierwszym biegu wzięło udział 11 osób. Więc frekwencja była szalona, de facto więcej było organizatorów niż uczestników. Nie poddawaliśmy się i kolejne biegi trafiliśmy akurat na ten właśnie rozwój popularności. W kolejnych biegach brało tych osób zdecydowanie więcej udział. I pan prezydent wspomniał czy o półmaratonie jakubowym, czy półmaratonie Ukiel, ale też był bieg, który miał start i metę właśnie w hali Urania, jeszcze poprzedniej starej hali Urania, to był bieg świętojański. Później niestety musieliśmy przenieść się do lasów. Więc te biegi uliczne na wiele lat znikły z ulic miasta. Liczyliśmy na to, że pan prezydent jako aktywny uczestnik, bo praktycznie w każdej naszej imprezie brał udział, przywróci biegi na ulicę i bardzo się cieszymy, że tak się stało. Cieszymy się z półmaratonu, który ma już w nazwie Olsztyn i jakby jest typowym półmaratonem ulicznym, ale też oprócz tego półmaratonu mnóstwo imprez, bo zaczęliśmy biegiem jakubowym, ale później była olsztyńska piątka w ramach OBO. Był też, przypomnę, Puchar Europy w triatlonie i Garmin Tour, impreza dla amatorów z ogromnym potencjałem. Kontynuując odpowiedź na pytanie pana redaktora, w miejsce półmaratonu Ukiel, który trochę zatrzymał się w swoim rozwoju, bo trudność trasy powodowała, że bardzo trudno było zbudować większą liczbę uczestników. W związku z tym właśnie wchodzi półmaraton Olsztyn, a w miejsce Ukielu City Ukiel Sunset Run ze startem i metą nad jeziorem Ukiel, ale z bardzo atrakcyjną trasą, o której opowie na pewno Paweł Rutkowski. Bieg też nieprzypadkowo odbywa się dzień przed memoriałem lekkoatletycznym, który dzień później jest w Kortowie, tak żeby te dwie imprezy się wzajemnie promowały, a nie ukrywam, że prowadzimy też starania, żeby uczestnicy największej gwiazdy meetingu lekkoatletycznego pojawiły się właśnie na naszym biegu nocnym Ukiel Sunset Run. Później jeszcze bieg niepodległości, ale po drodze też Warneland. Od wielu lat w Olsztynie bieg długodystansowy na dystansie 50 km. Bieg terenowy, imprezy charytatywne. Mamy kilometry pomocy, ale był bieg o złotą monetę chociażby. Także mnóstwo imprez. Cieszymy się z kolejnej, bo każda impreza sportowa nas bardzo cieszy i mam nadzieję, że to środowisko biegowe w Olsztynie będzie coraz większe.
13: Przed chwilą na naszej antenie mogliście posłuchać o różnego rodzaju imprezach biegowych w Olsztynie, które będą się odbywały albo które kiedyś się odbywały, a opowiadali nam o tych zawodach między innymi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie Jerzy Litwiński oraz prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, a także człowiek odpowiedzialny za organizację półmaratonu w Olsztynie, czyli dyrektor tego biegu Michał Drelich. Ja jestem Aga Wiśniewska i z tego miejsca zapraszam Was na kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna już za chwilę na 95.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
13: I kiedy już mi się wydaje, że w zasadzie nie mam nic do powiedzenia, to nagle się okazuje, że dostaję jakiegoś totalnego słowotoku i zaczynam do Was mówić o rzeczach wszelakich, najróżniejszych. Zamiast tak trochę bardziej skupić się na tym, na czym powinnam, czyli na informacjach, które chciałabym Wam przekazać za pomocą moich gości, którzy na 95 się pojawiają w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, na który bardzo serdecznie teraz Was zapraszam. Aga Wiśniewska. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero do nas dołączyli i którzy już z nami od jakiegoś czasu są. A co na Was czeka w najbliższych 15 przynajmniej minutach? Otóż jeszcze raz spotkamy się z minister zdrowia, panią Jolantą Sobierańską-Grędą. Mówię znowu, bo ona już kilkukrotnie na naszej antenie w ostatnim czasie się pojawiła w związku ze swoją wizytą w Olsztynie. Była to też okazja dla nas dziennikarzy, żeby podpytać ją między innymi o stan warmińsko-mazurskich szpitali oraz o plany związane z konsolidacją kilku olsztyńskich szpitali, z których miałaby powstać nowa jednostka, a w to wszystko byłby zamieszany też między innymi Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Poza tym pojawi się też Adam Pietrzak, który będzie chciał Wam również dokończyć opowieść o Cietrzewiach, a co jeszcze pojawi się w najbliższym kwadransie, to się okaże, bo znowu widzę, że przegaduje czas. A on przecież z gumy nie jest. Zatem przejdźmy do rzeczy i już teraz na naszej antenie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda o między innymi stanie warmińsko-mazurskich szpitali z uwzględnieniem tych olsztyńskich.
17: Zawsze zachęcam do konsolidacji, dlatego że dzisiaj w kraju się takie procesy zadziewają, ale oczywiście tutaj jest potrzebna wola wielu stron. My dzisiaj rozmawiamy o montażu finansowym i o realiach, które mamy dzisiaj na stole. Natomiast termin do składania wniosków konsolidacyjnych upływa z końcem października. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 149 000 000 zł. Już takie sygnały z innych regionów kraju do nas napływają. Również podjęte są uchwały w tym zakresie. Więc ja oczywiście mogę zachęcać, natomiast my nie nakazujemy, my wspieramy takie działania w regionach. Decyzje należą ostatecznie do właścicieli szpitali, ale również oczywiście rozmawiamy z regionami na temat chociażby takiego liderowania marszałków w zarządzaniu szpitalami, które należą do samorządów. Myślę, że to będzie jedną z takich części reform, które chcemy zaproponować Komisji Europejskiej. Być może pilotaże w województwach, które będą na to gotowe, bo tak jak podkreślam, wiem, że to jest proces, to są często niepopularne decyzje, których pozytywne efekty są widoczne dopiero po 2, 5, 10 latach czasami, natomiast wymagają dużej odwagi i też wizjonerskiego spojrzenia w przyszłość. Zachęcałabym do przeczytania projektu ustawy, który trafił na SKRM. My nie odraczamy reformy. Samo to, że projekty stają, czy zostały zgłoszone na SKRM, świadczy o tym, że będą poddane w tej chwili procesowi legislacyjnemu. Natomiast faktycznie napływały do nas wnioski w ramach konsultacji społecznych, że należało dać, czy należałoby dać dłuższy okres czasu na przygotowanie się szpitali do wdrożenia nowych kontraktów, nowych umów, przejrzenia tego, co pod względem formalno-prawnym w tej chwili jest w szpitalach. Stąd też takie wnioski, które jakby zostały uwzględnione w naszych rozważaniach co do możliwości wydłużenia wejścia w życie ustawy tej dużej dotyczącej chociażby kapów na wynagrodzenia, ale myślę, że ostateczne stanowisko wypracujemy wspólnie z Radą Ministrów, wcześniej również podczas SKRM-u, dlatego że ja pamiętam wiele ustaw, które jako zarządzająca szpitalami miałam do wdrożenia w życie i naprawdę wymagało to dużego organizacyjno-prawnego wysiłku, żeby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem. Zresztą myślę, że pan dyrektor również takie momenty w swoim życiu zawodowym przeżywał, więc bardzo mi zależy na tym, żeby te przepisy były skonstruowane w taki sposób, żebyśmy, czy dyrektorzy szpitali, żeby spędzali czas na zarządzaniu, a nie byli wpędzani w spory sądowe. I myślę, że to jest ten moment, w którym tak duża zmiana powinna być przede wszystkim szeroko konsultowana. I tutaj też oczywiście SKRM, który jest tym momentem, w którym wszystkie resorty pochylają się nad propozycjami, będzie tym momentem, w którym odpowiemy sobie na pytanie, jak ostatecznie będzie ten projekt wyglądał. Także reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na stały Komitet Rady Ministrów. Wszystko zgodnie z planem. Zapowiedzi były, że nastąpi to na początku września i tak też się stało.
13: Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia. A już teraz na naszej antenie pojawi się Adam Pietrzak, który będzie nam opowiadał o cietrzewiach, których to się sporo urodziło w spychowskim ośrodku właśnie, w którym pracują nad tym, żeby przywrócić do środowiska naturalnego cietrzewie, tak żeby ich populacja była coraz większa. No i właśnie o tych bardzo niezwykłych, dziwacznych nieco ptakach Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie będzie nam opowiadał.
18: Pomogła tutaj sama biologia cietrzewia. Samice znoszą jaja praktycznie przez cały maj, a pisklęta wypływają się przez cały czerwiec. Dzięki temu młode pojawiają się w różnym czasie i większość tegorocznego przychówku uniknęła najgorszego okresu chłodów i intensywnych opadów. Po około 8 tygodniach od wyklucia młode ptaki są już na tyle rozwinięte, że mogą być przewożone do specjalnych wolier adaptacyjnych znajdujących się w miejscach ich późniejszego wypuszczenia. I tutaj bardzo ważna rzecz. Ptaki nie są po prostu przywożone do lasu i od razu wypuszczane. Przez około 2 miesiące przebywają jeszcze w wolierach adaptacyjnych. W tym czasie poznają otoczenie, przyzwyczajają się do lokalnych warunków i do miejsca, które później ma stać się ich naturalnym środowiskiem. Samo wyhodowanie i wypuszczenie kolejnych cieczewi to jednak dopiero połowa sukcesu. Jeżeli chcemy, żeby te ptaki pozostały w naszych lasach i zaczęły się w nich naturalnie rozmnażać, musimy zapewnić im odpowiednie miejsce do życia. Cieczew potrzebuje specyficznych siedlisk, terenów otwartych i półotwartych, wrzosowisk, borów, błodników, bagien i innych obszarów, w których może znaleźć odpowiedni pokarm, schronienie i miejsca do rozrodu. Dlatego działania leśników obejmują nie tylko hodowlę, ale również odpowiednie kształtowanie siedlisk oraz ograniczenie presji drapieżników. Bardzo ważny jest oczywiście również spokój. Cieczew to jest ptak wyjątkowo wrażliwy na obecność człowieka. Nadmierna penetracja jego ostoi, częste przechodzenie ludzi, obecność psów czy pojazdów mogą powodować silny stres i wypłaszać ptaki z miejsc, które wybrały do życia. Dlatego w miejscach występowania cieczewa tak ważne jest ograniczenie ludzkiej obecności i pozostawienie w taką przestrzeni, w której mogą spokojnie żerować, odpoczywać i przede wszystkim się rozmnażać. Nadleśnictwo Spychowo prowadzi te działania w ramach programu czynnej ochrony populacji głuszca i cieczewia na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
13: Jeśli wierzyć mojemu zegarowi, to mamy jeszcze czasy na jeden temat, a to znaczy, że teraz jest okazja do tego, żeby przypomnieć Wam o tym, że w Olsztynie przybyło nowych autobusów hybrydowych, kilkanaście nowych sztuk. Już właściwie pewnie pojawia się na naszych olsztyńskich ulicach i obsługuje najczęściej oblegane trasy, a to wszystko w związku z umową, która jest przez miasto realizowana. To też jest element wymiany naszego miejskiego taboru i po raz ostatni zostały zakupione autobusy hybrydowe, ponieważ od tego wszystkiego się odchodzi i od przyszłego roku w zasadzie będą już kupowane tylko autobusy elektryczne. Więcej o tym wszystkim prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.
14: Tak, to jest dziś finał tego, co zaczęło się ponad rok temu, czyli dostawa nowych 20 autobusów hybrydowych o podstawowym silniku diesla do naszego MPK. To bardzo ważna inwestycja, ponieważ raz odmładzamy nasz tabor, inwestujemy w komfort i niezawodność. Bardzo się cieszymy, że w przetargu wyłoniony został polski producent. To też jest bardzo ważna informacja. Transport publiczny, jak Państwo wiedzą, jest dla Olsztyna szczególnie ważny, bo to jest komfort i jakość życia naszych mieszkańców. Niezawodność funkcjonowania to jest podstawa. Najniższe ceny biletów dzisiaj już wśród miast wojewódzkich, jeśli chodzi o bilet okresowy, 30-dniowy. Aplikacje i nowe rozwiązania technologiczne, które mają pozwolić mieszkańcom korzystać z transportu publicznego jeszcze wygodniej, jeszcze szybciej i załatwiać wszystkie sprawy z domu, a jednocześnie utrzymaliśmy wszystkie rozwiązania, które dotychczas były przyjęte w naszym mieście właśnie dla wygody użytkowników. I będziemy konsekwentnie dalej rozwijać transport publiczny w mieście, bo w przyszłym roku na olsztyńskich ulicach pierwszych 15 autobusów elektrycznych, co będzie bardzo dużą zmianą dla naszego miasta, bo autobusów elektrycznych jeszcze tutaj oprócz testów nie było. To jest bardzo duża zmiana. Te autobusy elektryczne oczywiście są na nas też w jakiś sposób wymuszane, bo miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców mogą już tylko autobusy elektryczne jako nowe autobusy kupować i wprowadzać na swoje ulice, ale my też na szczęście mamy dobrze wybrane autobusy, bo będą to autobusy też Solarisa, polskiego producenta. A jednocześnie rozbudowujemy infrastrukturę pod kątem transportu publicznego, bo już nie tak dawno widzieliśmy się wszyscy na zajezdni autobusowej przy Sikorskiego, gdzie pokazywaliśmy plany, a właściwie już podpisano umowy i początek inwestycji rozbudowy zajezdni autobusowej i tam właśnie te nowe autobusy elektryczne będą stacjonowały. Także konsekwentnie rok po roku rozbudowujemy i inwestujemy w transport publiczny, ale w każdy aspekt tego transportu publicznego.
19: Sprawują się bardzo dobrze, tak jak wszystkie autobusy Solarisa. No, różnica pomiędzy tymi takimi typowymi autobusami z silnikiem diesla a hybrydami jest taka, że te autobusy nazywane hybrydowymi mają tak zwaną hybrydę miękką, czyli na skutek odzyskiwania energii kinetycznej przy hamowaniu ładowane są baterie o niedużej pojemności i przy przyspieszaniu po pierwsze lepsze przyspieszenie, po drugie zmniejszenie zużycia paliwa. No, zużycie paliwa jest na poziomie mniejsze, na poziomie 3-5%. Jakość autobusów jest również bez zarzutu. Komfort, no to oceniają mieszkańcy, ale z głosów pasażerów wiemy, że jest na bardzo wysokim poziomie, jest klimatyzowane, ogrzewane. Także kierunek jest bardzo dobry. No i tak jak pan prezydent powiedział, najprawdopodobniej w takim dającej się przewidzieć w przyszłości są to ostatnie autobusy napędzane silnikami diesla. No od przyszłego roku już tylko autobusy zeroemisyjne.
13: A prezydentowi Olsztyna Robertowi Szewczykowi towarzyszył Jerzy Roman, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie, którego mieliście też okazję przed chwilą usłyszeć. I w tym magazynie reporterów Meloradia to już wszystko, co dla Was przygotowałam, ale oczywiście informacji, które dla Was zbieram, na bieżąco przybywa, więc z kolejnymi pojawię się o stałej porze na 95, oczywiście w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Za to spotkanie bardzo serdecznie dziękuję Wam, Anga Wiśniewska. Mówię też do usłyszenia.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
13: Kochani, zrobiło się bardzo poważnie. To już jest któryś raz, kiedy poruszam tematy sportowe w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Cześć, jestem Aga Wiśniewska i sport to nie jest absolutnie mój żywioł, ale tak troszeczkę próbuję się do niego przekonać. I mam wrażenie, że w ogóle została rozpoczęta jakaś taka misja, albo w ogóle spisek przeciwko mnie wszystkich środowisk sportowych w Olsztynie, zwłaszcza tych związanych z bieganiem, żeby zrobić tyle wydarzeń sportowych i właśnie takich dla biegaczy, żebym ja się w końcu do tego przekonała i po prostu zaczęła w końcu ten sport uprawiać. Nie chcę obiecywać, że jest to metoda skuteczna, ale rzeczywiście ziarno niepokoju zostało w moim umyśle zasiane. Kto wie, może na przyszłe lato zbierzemy tego plon. To się okaże. Natomiast Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście zostali ze mną w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna i posłuchali właśnie, jak szeroką gamę tych wydarzeń sportowych i dla biegaczy w naszym mieście mamy. A punktem wyjścia do tych wszystkich rozmów jest zbliżający się PKO Półmaraton Olsztyn, który odbędzie się 4 października, chociaż tak naprawdę kilka imprez towarzyszących będzie już 3 października się w naszym mieście odbywało. I o tym wszystkim opowiadam.
20: Michał Drelik, dyrektor PKO Olsztyn Półmaraton.
13: Chciałbym, żeby pan opowiedział nam troszeczkę tak i pokrótce o tej trasie, którą przygotowaliście. No właśnie, jaki był klucz, żeby wybierać trasę, którą przebiegną się uczestnicy półmaratonu w Olsztynie?
20: Planując trasę półmaratonu, tak naprawdę musimy brać pod uwagę bardzo wiele aspektów. Począwszy oczywiście od układu drogowego miasta, tak żeby tego miasta nie sparaliżować bieganiem. Po drugie, musimy brać pod uwagę atrakcyjność tej trasy z punktu widzenia zawodników, bo chcemy, żeby ta trasa przyciągnęła ludzi z Polski i ze świata, żeby chcieli tutaj przyjechać, zobaczyć te najatrakcyjniejsze punkty miasta. Po trzecie, poziom trudności. Wiemy, że Olsztyn jest miastem pagórkowatym, ale myślę, że udało nam się wytyczyć trasę, która no nie będzie nadmiernie trudna dla amatorów i daje możliwość komfortowego pokonania tych 21 km. No i po czwarte, wytyczenie trasy przez takie części miasta, gdzie mamy możliwość zachęcenia mieszkańców do kibicowania, do tego, żeby znaleźli się przy trasie i żeby stworzyli niepowtarzalną atmosferę biegu.
13: To jeszcze poproszę właśnie może o tych atrakcjach dla publiczności, która będzie się temu biegowi przyglądała.
20: Półmaraton to jest wydarzenie wielowątkowe, dlatego że będą tę imprezę poprzedzały też wydarzenia towarzyszące. Centralnym punktem zawodu będzie hala Urania. Tutaj będzie zlokalizowane biuro zawodów, tutaj będą też imprezy targowe, ale też atrakcje dla mieszkańców. W przededniu biegu wieczorem mamy zaplanowany bieg nocny, PKO bieg nocny na 5 km. Są masą atrakcji przede wszystkim dla generacji Z. Będziemy tutaj testowali absolutnie unikalne formaty jako pierwsi w Polsce. Między innymi zorganizujemy Daytran. Będzie możliwość poznania się w trakcie biegu. Zawodnicy będą mogli pobrać różnego typu kolory opasek i albo dać sygnał pozostałym uczestnikom, że są zajęci lub wolni. Będzie możliwość pomalowania sobie twarzy w takie neonizujące farby, które jeszcze uwydatnią ten bieg. Będziemy mieli silent disco, czyli będziemy mieli grupę, która będzie mogła pobrać słuchawki absolutnie nieodpłatnie i z tymi słuchawkami pokonać 5 km słuchając muzyki i dobrze się przy tym bawiąc. No i oczywiście w niedzielę podczas półmaratonu też wyznaczymy punkty kibicowania, ale też tak zwane fotospoty. To też nowość. Ja mogę tu zdradzić, na przykład jeden z fotospotów będzie taki punkt, w którym będzie można się zatrzymać, zrobić sobie zdjęcie w lustrze, a w tle będzie panorama Olsztyna.
13: A teraz zapraszam Was jeszcze na rozmowę o tym, jakie inne imprezy biegowe u nas w Olsztynie się odbywają, co warto sobie wpisać w kalendarz, co warto śledzić, no i właśnie mieć na to oko też w przyszłym roku.
0: Dzień dobry Państwu. Jestem odpowiedzialny za organizację Olsztyńskiej Piątki w ramach OBO. No i nowej inicjatywy, o której tutaj już Panowie wspominali, City Ukiel Sunset Run Olsztyn. Inicjatywa, która zastąpiła półmaraton Ukiel. Jeśli chodzi o OBO, to jest to inicjatywa, która wyjątkowo cieszy, bo to na tę inicjatywę mieszkańcy zagłosowali i chcą, żeby dla nich to zorganizować. Mieszkańcy Olsztyna mają tą inicjatywę za darmo. Krótko mówiąc, mogą zapisać się na bieg, nie płacą, startują. Krótki, fajny bieg, dwa terminy. Jeden już się odbył na wiosnę, teraz drugi będzie we wrześniu. Bardzo fajnie przyjęty i myślę, że w kolejnym roku ta inicjatywa się powtórzy. Jeśli chodzi o Ukiel Sunset Run, jest to projekt, który myślę w taki fajny, kompleksowy sposób pokazuje to, co można w Olsztynie pod względem sportu zrobić. Cieszę się, że mamy aktywnego sportowo prezydenta, bo inaczej rozmawia się na temat sportu z osobą, która nie jest tylko teoretykiem, ale też sama bierze udział w zawodach. W związku z czym tutaj jest fajne zrozumienie tematu i udało nam się bardzo szybko tę inicjatywę wcielić w życie. City Ukiel Sunset Run to jest impreza, która obejmuje biegi na 5 km i na 10. Wbrew pozorom, jak na Olsztyn, jest to szybkie bieganie. Udało nam się stworzyć taką trasę, która jest bardzo szybka, jeśli chodzi o dystans 5 km. Całkiem szybko, jeśli chodzi o 10 km. Łączymy dwa najważniejsze punkty miasta i chyba najbardziej takie oblegane przez naszych mieszkańców, czyli Ceres Ukiel i Starówkę. Biegniemy ze strefy startu z Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel w stronę ratusza. Tam zawracamy przy Wysokiej Bramie głównymi ulicami, ulicą Warszawską, ulicą Armii Krajowej, Szumana, Sielską. Żadnych tutaj jakichś przejść, udziwnień, dziwnych elementów tras. Po prostu biegniemy główną trasą tak, żeby biegacze mieli pełen komfort startu. Oprócz tego, że jest to ciekawa trasa, szybka jak na Olsztyn, to jest to impreza, która myślę, że łączy w sobie taki typowy obraz tego, jakbyśmy chcieli, żeby w Olsztynie aktywnie spędzić czas. Czyli przyjedźmy na weekend, zacznijmy w piątek rozruchem przed biegiem, spędźmy atrakcyjny czas w Olsztynie w sobotę do południa, po południu startujemy w naszych zawodach. Kto biega krótko, startuje na piątkę, kto biega dłużej na dychę. Mamy zawody dla dzieci, a w niedzielę zapraszamy wszystkich na naszą partnerską imprezę, czyli na memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego na stadion, żeby zobaczyć, jak profesjonaliści rywalizują na stadionie. Cały jakby plan na weekend jest stworzony po to, żeby docelowo ta impreza mogła się rozwijać. Oczywiście jest to znowu, powiedzmy sobie, jakaś nowa inicjatywa, którą musimy budować. Liczymy to w latach, ale mam nadzieję, że tym razem i pod względem sportowym, i pod względem okołosportowym ta inicjatywa no naprawdę dobrze się rozwinie.
1: Witam, Wojciech Szylik, przedstawiam bieg w imieniu Stowarzyszenia Rotary Olsztyn-Warmia. Jest to dość nietypowa impreza na terenie CRS Ukiel, a nietypowa jest dlatego, że po pierwsze jest to sztafeta, a po drugie jest to sztafeta przebierana w motywie. Trochę o biegu. Głównym celem naszego biegu jest integracja społeczeństwa, a także wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Na zawodników czeka gorąca rozgrzewka, jak zawsze nad brzegiem jeziora. Profesjonalny pomiar czasu, medale i atrakcje dookoła. Trasa biegu przebiega przez teren CRS Ukiel. Mierzy 1500 metrów na osobę, czyli łącznie mamy do przebiegnięcia około 7777 metrów. Bieg odbędzie się w dwóch kategoriach. Na początku przebiegną dzieci, dwa biegi dziecięce, a później główny bieg, ten sztafetowy.
21: Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Wojlesiński. My od 2015 roku, pracownicy Michelin i mieszkańcy Olsztyna łączą siły nad Ukielem, żeby kupować sprzęt dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego. W tym roku chcemy kupić specjalistyczny respirator noworodkowy. My łączymy różne dyscypliny, nie skoncentrujemy się wyłącznie na bieganiu, bo tam i rowerzyści mogą brać udział, i Nordic Walking. Oczywiście bieg główny jest biegiem głównym, ale oprócz tego chyba największe emocje budzi zawsze bieg dzieciaków. I to jest prosto. Przeliczamy kilometry na złotówki, te złotówki dodajemy i szpital ma z tego sprzęt. To jest kolejna edycja, my się nie zatrzymujemy w tym, bez względu na upływający czas prowadzimy tę imprezę. To jest impreza czysto charytatywna. Oprócz tego oczywiście jest mnóstwo imprez towarzyszących. Dla dzieci, dla młodzieży, strefy bezpieczeństwa. Komenda Wojewódzka Policji współpracuje z nami, promujemy bezpieczne zachowania na drodze przy okazji. No ale oczywiście głównym celem jest zebranie tych środków dla szpitala dziecięcego na zakup kolejnej części wyposażenia placówki.
14: Szanowni Państwo, kalendarz biegowy bardzo bogaty. Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.
13: Panie prezydencie, no właśnie, udało się przewrócić takie wydarzenie jak półmaraton w Olsztynie. Podeszliście do tego trochę inaczej. Będzie więcej możliwości na to, żeby zobaczyć też, jak rozległy jest Olsztyn i ile ma atrakcji w międzyczasie.
14: Tak, wracamy z wieloma różnymi wydarzeniami do Olsztyna. Właściwie wracamy, a niektórych nigdy nie było, no bo już wróciła reprezentacja Polski, czy w piłkarzy ręcznych, czy siatkarzy, bo to buduje tożsamość miasta, to buduje taką dumę z miasta. I wśród tych imprez właśnie pojawia się duża impreza, profesjonalna impreza biegowa, półmaraton. I co jest bardzo ważne, ulicami naszego miasta. To oczywiście stwarza różne niedogodności i wyzwania, ale dlatego też te imprezy są takie ważne, wartościowe i przyciągają setki osób, biegaczy z Polski, razem z rodzinami, razem z przyjaciółmi. Olsztyn zaistnieje na tej ogólnopolskiej mapie profesjonalnych biegów i to jest niezwykle cenne, bo oprócz tego aspektu sportowego, rekreacyjnego, mówimy też o takim znaczeniu promocyjnym miasta. Mówimy o rozwoju gospodarczym, o tym, że te osoby przyjadą tutaj dzień wcześniej bardzo często, skorzystają z naszych restauracji, z naszych miejsc, w których można coś zrobić fajnego, spędzić dobrze czas. I to jest w tym wszystkim też bardzo, bardzo ważne. I Olsztyn będzie się przez biegi, przez wydarzenia sportowe coraz bardziej promował. Ja się bardzo z tego cieszę. Obiecałem to w kampanii wyborczej i mamy świetny bieg. Natomiast też w tym momencie bardzo chcę podziękować wszystkim organizatorom, z którymi do tej pory współpracujemy, bo te biegi, które organizowali i organizują, no nadaje naszemu miastu świetny rytm i dzisiaj pokazywaliśmy taki kalendarz biegów w Olsztynie. On już jest naprawdę profesjonalny. Od tych biegów bardzo właśnie dla profesjonalistów, od triatlonu przez półmaraton, po te dla amatorów, tych amatorów z wyższą formą i mniejszą formą. Pojawia się nowy bieg nocny w Olsztynie. To jest niezwykle fajny, który połączy plażę miejską ze Starym Miastem. Po te biegi charytatywne, typowo amatorskie, absolutnie dla każdego. I tych wydarzeń mamy naprawdę dużo. Bardzo często właśnie dzięki inicjatywie partnerów prywatnych, z którymi miasto współpracuje przy organizacji tych wydarzeń. Także Olsztyn stoi biegami.
13: No właśnie, kiedyś się mówiło o Olsztynie, że to jest miasto ogród, no teraz zaczynamy być takim centrum sportowym.
14: Tak, Olsztyn ma aspiracje być miejscem przynajmniej na mapie regionu takiego centrum sportu profesjonalnego i amatorskiego. Mamy do tego wszelkie predyspozycje. Mamy świetne obiekty, które cały czas poprawiamy. Przecież nasza nocna dycha będzie właśnie to, o czym rozmawialiśmy. Współpracuje z Memoriałem Ludwichowskiego, ale w międzyczasie gra u nas reprezentacja. Rozpoczynają się już rozgrywki piłki ręcznej, siatka na najwyższym poziomie. Wraca, a właściwie nigdy go nie było na tym poziomie, futsal, bo Konstrukt Olsztyn rozpoczyna swoje rozgrywki właśnie u nas w Uranii.
13: Dopowiadał prezydent Olsztyna Robert Szewczyk. I spotkaniem z nim kończymy kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, za którą bardzo serdecznie dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, ale tak naprawdę się nie żegnamy. To jest tylko wstęp do tego, żeby Was zaprosić na kolejny kwadrans na 95, a już niebawem kolejni goście, kolejne tematy i kolejne ciekawostki związane z naszym pięknym miastem Olsztynem oraz z jego absolutnie fantastycznymi mieszkańcami, którzy robią absolutnie fenomenalne rzeczy.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
13: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Kłaniam się wszystkim tym, którzy słuchają Meloradia w Olsztynie, tym, którzy już z nami byli i tym, którzy do nas teraz dołączają. Zapraszam Was na program, w którym będziemy dzisiaj zgłębiali temat pewnych gadających obrazów. Tak, tak, tak, dobrze usłyszeliście. To właśnie takimi rzeczami między innymi zajmuje się Stowarzyszenie Po Jeziorze. Oglądając, a raczej odwiedzając ich stronę i oglądając ją, można tam trafić naprawdę na kilka ciekawostek i kilka postaci, które są oczywiście z naszym miastem i regionem związane. Jedna z takich postaci została ożywiona. I właśnie o tej postaci oraz o tym, w jaki sposób się to wszystko wydarzyło, będą opowiadali nasi dzisiejsi goście. Zapraszam.
2: Ewa Hopfer, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Po Jeziorze.
3: Sławomir Ostrowski, członek Stowarzyszenia Po Jeziorze.
13: I Państwo wspólnie stworzyliście taki projekt, który dotyczył Kanta, ale zacznijmy od początku. Czyli no właśnie, troszeczkę jeszcze gdybyśmy mogli powiedzieć o stowarzyszeniu, o fundacji, czym się Państwo zajmujecie. No i potem dojdziemy właśnie też, jak się ta Wasza szersza współpraca z Panem Sławomirem zaczęła.
2: Jasne. I stowarzyszenie, i fundacja zajmuje się tak szeroko pojętą kulturą. Staramy się dbać o dziedzictwo naszych ziem. Staramy się wspomagać ludzi twórczych i pisarzy, i dziennikarzy, i malarzy w tych wszystkich działaniach. W ogóle w obrębie naszego stowarzyszenia istnieje chór Collegium Baccalarum, chyba najlepszy w Olsztynie, działając już 35 lat, tak Sławek? Pewnie tak. Mamy taką grupę starszych pań, które tworzą oddział paleta, malują, wystarczy

0: pomysły wykluwają się w ich głowach. Natomiast my staramy się znaleźć pieniądze, staramy się wspomóc, być tutaj taką opoką, gdzie mogą przyjść, mogą rozwiązać te swoje wszystkie problemy. No i pracują, a pan Ostrowski i jego żona Beata Brokowska, no to są nasze gwiazdy. Nikt jak oni nie potrafią dbać o kulturę i robić tego.
1: No i właśnie teraz, panie Sławomirze, chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o tym ostatnim pana projekcie dotyczącym Kanta. Skąd pomysł w ogóle akurat taki i żeby w takiej formie przedstawić tę postać?
2: W 2022 roku dowiedzieliśmy się, że dość dziwny, ciekawy sposób odnaleziono obraz, na którym jest Kant, i postanowiliśmy zrobić multimedialną prezentację na temat tego obrazu. Jest taki właśnie obraz powszechnie znany, Kant i jego przyjaciele przy stole, gdzie Kant wspólnie z intelektualistami ówczesnego królewca jedzą obiad i dyskutują o różnych sprawach. To była taka tradycja kantowska. Obraz, który wszyscy powszechnie znamy, właściwie nie istnieje. Ten obraz jest tylko w formie cyfrowej. Ten obraz wisiał na Uniwersytecie w Królewcu. Zaginął albo podczas bombardowań, albo Rosjanie może go po prostu przechwycili. W każdym razie on nie istnieje. I oto w 2020 roku zadzwonił pewien pan Gutowski z Baden spod Wiednia do Towarzystwa Przyjaciół Kanta i Königsberga w Berlinie i on mówi: ja mam ten obraz. Rozmawiała z nim pani Marianna Moderby. Ona jest wiceprezesem tego stowarzyszenia i jednocześnie czterokrotną prawnuczką Roberta Moderbiego, który jest namalowany na tym obrazie z Kantem. I ona mówi mu: no wie pan, my takich telefonów mamy dość dużo, bo ten obraz ludzie sobie drukują, powielają, czasem można go kupić na jarmarkach, więc no, ma pan na pewno jakąś reprodukcję tego obrazu. No ale on się upiera, mówi, że ma, jego pradziadkowie mieszkali w Berlinie, ich syn kupił pod Królewcem posiadłość, tam był dworek i w tym dworku wisiał ten obraz. Potem on wrócił do Berlina, zbudował willę, ten obraz wisiał w tej willi w Berlinie, on zmarł, majątek przejęła siostra, babcia tego pana spod Wiednia. Obraz krążył wraz z rodziną po Niemczech, przeprowadzali się i tak dalej. No krótko mówiąc, on ten obraz odziedziczył. W 2019 roku wyjechał do Baden pod Wiedniem, tam zamieszkał i ten obraz tam wisiał. No i ta pani Moderby mówi: no skoro się pan upiera, to proszę wziąć ten obraz, przyjechać, porozmawiamy. Przyjechał do Berlina, no i wybuchła sensacja. Jest obraz wcześniej nieznany, też Kant i jego przyjaciele przy stole, przy czym to był obraz, inna wersja tego, który był powszechnie znany. Tamten nie istnieje, ale ten obraz w innej wersji istnieje, jest. No i myśmy jako stowarzyszenie i potem fundacja poprosili towarzystwo o udostępnienie tego obrazu. Oni nam na zasadzie komercyjnej poprzez sprzedaż licencji udostępnili ten obraz i myśmy go wykorzystali w tym projekcie w ten sposób, że powstała multimedialna prezentacja, czyli wszystkie te osoby, które są na tym obrazie, zostały opisane i udźwiękowione w ten sposób, że jak się najedzie i kliknie w poszczególne osoby, to lektor wypowiada się jako ta osoba zaprezentowana na zdjęciu. No i zachęcamy do obejrzenia tej prezentacji, bo nie tylko jest mowa o tych osobach z tego obrazu, ale w ogóle jest szersza prezentacja na temat Kanta, jego dorobku, jego filozofii. Są infografiki, które przybliżają myśl Kanta.
1: Możemy powiedzieć, że dosłownie państwo ożywiliście ten obraz.
2: Tak, no to wykorzystaliśmy najnowsze technologie, które właśnie w sposób taki interaktywny pozwalają na nowo ten obraz pokazać. Nie jest on taki statyczny, martwy, tylko coś

0: tam się dzieje. Te osoby nie ruszają się, bo nie o to chodziło, ale przynajmniej wypowiadają się. No i to jest takie, no, nowe podejście do twórczości.
1: Więc cały czas możemy po ten obraz gdzieś sięgnąć. Gdzie dokładnie? Gdzie go znajdziemy?
0: Ta prezentacja jest umieszczona w tak zwanej chmurze, czyli w internecie. Dostęp do niej najłatwiej, dotrzeć najłatwiej poprzez wyszukiwarkę albo przez stronę Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego po Jeziorze, na której to stronie jest baner i po kliknięciu on poprowadzi do tej prezentacji. Ta prezentacja jest też o tyle ciekawa, że można ją bez żadnych zobowiązań umiejscowić na swojej stronie. Trzeba po prostu zdjąć kod i umieścić na swojej stronie. W ten sposób osadzamy tę prezentację u siebie. To jest prosta czynność, tak samo prosta jak osadzenie filmu z YouTube'a na swojej stronie. No i zachęcamy szkoły, domy kultury, różne instytucje, żeby tę i inne prezentacje nasze osadzać na stronie. To nie jest link, tylko to jest właśnie osadzenie i to wygląda tak, jakby to było na stronie danej instytucji. Więc w ten sposób można do niej dotrzeć i się z nią zapoznać.
1: Z jakim odzewem to się ze strony społeczeństwa spotkało? Czy ludzie są zainteresowani taką formą zdobywania wiedzy?
0: No, Kant jest trudny. Kant jest wręcz niekiedy odpychający. Zapoznać się, zgłębić jego filozofię, to jest duży wysiłek intelektualny. No, ale staraliśmy się właśnie w sposób inny go pokazać. To, że właśnie zaprosili nas, że nas zaproszono na konferencję, to też jest jakimś wyrazem zainteresowania. Podczas tej prezentacji to się spotkało z dużym zainteresowaniem. Co więcej, myśmy ten obraz jeszcze skopiowali na płótnie i on był wystawiony w formie kopii tego obrazu. Mamy ten obraz skopiowany, można go oglądać. No i to jest dopiero jakby początek obecności tej prezentacji w internecie. Myślę, że z czasem ona będzie zdobywać popularność, bo środowisko kantystów w Polsce i w ogóle na świecie jest duże, zwłaszcza teraz po roku Kanta. I na pewno ta prezentacja będzie oglądana i w Polsce, i za granicą. Mieliśmy taki sygnał, że towarzystwo to współpracy, Towarzystwo Przyjaciół Kanta i Königsberga wykazywało zainteresowanie tą produkcją, ale ponieważ ona jest w języku polskim, to nie bardzo ona im pasuje, no bo Kant mówi tam po polsku.
1: No właśnie, bo może to w takim razie będzie okazja do tego, żeby ten projekt jeszcze rozszerzyć. Może uda się zdobyć jeszcze jakieś środki i właśnie zrobić to w języku niemieckim, może francuskim, angielskim.
0: To byłoby możliwe i nie byłoby takie trudne, bo już jest baza, są fundamenty, ale no, wymaga to niestety trochę funduszy, żeby to zrobić w kilku wersjach językowych. To jest duży wysiłek finansowy.
1: To jeszcze na chwileczkę z panem chciałabym porozmawiać, bo tutaj pani prezes powiedziała, że pan jest taką osobą, która ma mnóstwo pomysłów. No to skoro ten kantowski projekt udało się zrealizować, to o czym teraz pan myśli, nad czym pan pracuje?
0: No teraz mamy rok Marii Zientary-Malewskiej. Kończymy projekt podobny. To znaczy pokazujemy Marię Zientarę-Malewską w sposób właśnie internetowy, cyfrowy, multimedialny, interaktywny. W Archiwum Państwowym w Olsztynie jest dużo materiałów dźwiękowych, archiwalnych, gdzie Maria Zientara się własnym głosem wypowiada na różne tematy i te materiały wykorzystujemy i tworzymy taką prezentację. Wcześniej podobne prezentacje też oparte na materiałach archiwalnych audio robiliśmy na temat Związku Polaków w Niemczech, na temat plebiscytu, na temat Marii Konopnickiej. No jest tych projektów sporo i one właśnie tym się charakteryzują, że wykorzystujemy tam materiały audio, ale też staramy się wykorzystać sztuczną inteligencję i tworzymy filmiki, ożywiamy tę osobę na zdjęciu, ze zdjęcia, podkładamy ścieżkę dźwiękową, i powstają takie krótkie formy już wizualne. Na przykład robiliśmy projekt kilka lat temu na temat tajnej misji Mazurów do Paryża na konferencję pokojową po pierwszej wojnie światowej i tam też właśnie na materiałach zbudowaliśmy to na materiałach dźwiękowych, ożywiliśmy postać Józefa Zapadki, który był tam w tym Paryżu. On opowiada, do tego właśnie jest obraz ruchomy i powstały krótkie filmy. Ma się wrażenie, że ta osoba mówi to do kamery, a ona przecież już nie istnieje.
2: Sławek Ostrowski ożywia historię i to jest fantastyczne i to jest bardzo interesujące, zwłaszcza dla młodych ludzi, bo czytając książce od historii, czy słuchając pani, która opowiada, człowiek sobie tego nie wyobraża, a tu ma prawie żywą osobę, zwłaszcza, że młodzież jest jednak bardziej nastawiona na wizualne bodźce i to jest świetne i świetne pomysły, bo przypomina takie fragmenty z historii naszego regionu, które są interesujące, ale wyszukuje takie perełki i to jest po prostu świetne.
1: Dopowiadała Ewa Hopfer, prezes Stowarzyszenia Pojezierze działającego w Olsztynie od 1956 roku. To już też naprawdę imponujący kawałek historii. Do tego miejsca z pewnością jeszcze zajrzymy, bo oni też bardzo ciekawe rzeczy po prostu wciąż robią. Ale to nie teraz. Teraz będę Was zachęcała do tego, żebyście poddali się muzyce, którą serwuje Wam Melo Radio, między innymi w Olsztynie na falach 95. To już wszystko, co w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna dla Was przygotowałam, a ja jestem Aga Wiśniewska i wrócę do Was szybciej niż myślicie. Zatem do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry. Organizacja to nie jest moja mocna strona w tym tygodniu, muszę się do tego przyznać, dlatego też nie do końca wiem, ile w zasadzie mam czasu do zagadania, ponieważ oczywiście przygotowałam dla Was wspaniałe materiały z doskonałymi tematami, które zajmują określoną ilość czasu. A jednak problem polega na tym, że nie wiem do końca, co się pojawi w najbliższych 15 minutach, ale spróbujemy jakoś razem przez to przebrnąć w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, na który bardzo serdecznie zaprasza Was Aga Wiśniewska. Cześć, to ja właśnie jestem i na pewno w najbliższej minucie pojawi się u nas pan, który będzie opowiadał o nowym nabytku naszego miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Olsztynie. Chodzi o dodatkowe 10 autobusów hybrydowych, które właśnie ten nasz tabor zasiliły. To są jedyne takie autobusy, ostatnie takie autobusy, które się u nas na olsztyńskich ulicach będą pojawiały, ponieważ kolejne będą już tylko autobusami elektrycznymi. Związane jest to wszystko oczywiście ze zmianami dotyczącymi ochrony środowiska. No i chodzi o to, żeby jak najmniej tych pojazdów spalinowych na naszych miejskich ulicach się pojawiało. W takim razie już nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania szczegółowych informacji dotyczących właśnie tych nowych autobusów, które już jeżdżą po olsztyńskich ulicach.
2: Dzień dobry, Makówka Mariusz, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie.
1: To chciałbym, żebyśmy o tych ostatnich hybrydach, które do Olsztyna trafiły, trochę porozmawiali. No właśnie, czym się charakteryzują te autobusy, poza tym, że są hybrydą?
2: Ogólnie autobusy charakteryzują się tym, że wyposażone są w wiele systemów bezpieczeństwa, których poprzednie, starsze autobusy nie posiadały. Są one wymagane przepisami unijnymi, które obecnie panują. Między innymi tutaj mogę wymienić czujnik zbliżeniowy, który mierzy odległość od pojazdu poprzedzającego, oraz czujnik tutaj zamontowany po prawej stronie pojazdu. On wpływa na bezpieczeństwo w taki sposób, że martwą pole widzenia w strefie prawej eliminuje zupełnie, sygnalizując kierowcy jakieś zagrożenie sygnałem dźwiękowym i świetlnym.
1: Kiedy te autobusy ruszą na olsztyńskie ulice?
2: Autobusy są już gotowe, także myślę, że nawet w dniu dzisiejszym część z nich na pewno opuści teren zajezdni i będzie kursować w ruchu liniowym.
1: To są większe, mniejsze autobusy, takie, które będą obsługiwały te bardziej uczęszczane trasy?
2: Oczywiście, no autobusy nowe zawsze dedykowane są na trasy najbardziej obciążone. Wynika to z samego faktu oszczędności taboru starszego.
1: No właśnie, a jak stary jest teraz nasz tabor, biorąc pod uwagę te nowe autobusy?
2: Ogólnie, nie wliczając nowych autobusów, wiek średni taboru wynosi 14 lat. Wliczając te 10 sztuk, które oglądamy dzisiaj, mamy przyjemność prezentować, to 13 lat.
1: A co się stanie z tymi autobusami, kiedy już będziemy musieli zupełnie przejść na elektryczne autobusy?
2: No to, że tak powiem, to będzie stopniowo, to tego nie da się zrobić natychmiast. Te autobusy, które kupiliśmy, prezentujemy dzisiaj, będą służyć wiele lat. Ogólnie życie autobusów trwa około 20 lat w komunikacji miejskiej i myślę, że te autobusy do końca żywota dojeżdżą u nas.
1: Jeszcze jedna rzecz, bo to jest jakby część umowy, którą Państwo już realizujecie, tak?
2: Tak, tutaj jest realizowane prawo opcji, czyli zakup 10 autobusów. W roku ubiegłym kupiliśmy 10 autobusów, z czego 8 było 12-metrowych, 2 autobusy były 18-metrowe. Tutaj konfiguracja jest inna. 6 autobusów jest 12-metrowych i 4 18-metrowe.
1: To już jest koniec tej umowy?
2: Tak, to jest koniec tej umowy.
1: Ile była warta?
2: No bo tam nieco ponad 22 miliony.
1: Mariusz Makówka, rzecznik MPK Olsztyn, był naszym gościem i opowiadał nam o nowych autobusach, a ja, nawiązując jeszcze na chwilę do poprzednich naszych spotkań i audycji, chciałabym Wam puścić jeszcze jednego gościa, który ma pewne przemyślenia, którymi też się z nami oczywiście podzieli, dotyczącymi trasy przygotowanej na PKO Półmaraton Olsztyn, który odbędzie się 4 października. Mogłyby się pojawić w środowisku biegaczy różne komentarze dotyczące tego, jak ta trasa została zorganizowana, ale mamy też właśnie głos profesjonalisty, przy okazji ambasadora tego biegu, Pawła Najmowicza.
3: Ja tutaj tak nawiązując do profilu trasy, na pierwszy rzut oka generalnie może lekko zniechęcić, natomiast przyglądając się dokładnie przebiegowi trasy, jaka będzie podczas olsztyńskiego półmaratonu, warto zwrócić uwagę, że każdy podbieg będzie poprzedzony mocnym zbiegiem i jakby to też pokazuje, że dobrze rozkładając siły, jesteśmy w stanie utrzymać naprawdę dobre tempo. Nieraz na takich trasach biegałem i wynik końcowy naprawdę wiele osób może zaskoczyć, a nawet uważam, że wiele osób jest w stanie na tej trasie poprawić swój rekord życiowy. Ja swój rekord życiowy mogę śmiało powiedzieć, że mam nabiegany właśnie na biegu Ukiel, crossowym biegu, i jest to mój na ten moment najszybszy bieg, także to nie jest jakby wytyczne, że będzie dużo podbiegów, zbiegów i nie można na tej trasie nabiegać rekordu życiowego.
1: Dopowiadał ambasador PKO Olsztyn Półmaratonu Paweł Najmowicz. To kochani, wygląda na to, że dwóch z trzech gości mamy już odhaczone. W najbliższych kilkunastu minutach chciałbym was zabrać jeszcze w jedno miejsce, dokładnie na Olsztyński Zamek. Tam właśnie spotkałam się z dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur Piotrem Żuchowskim, który opowiada o tym, jak duże przedsięwzięcie przed nimi, czyli naprawdę kompleksowy remont naszego jednego z najwspanialszych zabytków Olsztyna, czyli właśnie Zamku Kapituły Warmińskiej. Co tam się będzie działo? O tym wszystkim już teraz nam pan dyrektor będzie opowiadał.
4: Piotr Żuchowski, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur.
1: Panie dyrektorze, przed wami wielkie, wielkie wydarzenie, bo będziecie się remontowali w różnych zakamarkach Olsztyńskiego Zamku. W związku z tym pewne utrudnienia, ale zacznijmy od początku. No właśnie, co się zmieni?
4: No, my już w tej chwili to nawet nie do końca tak w głowach mamy, co się zmieni, chociaż oczywiście wszystko jest to przygotowane, zaplanowane, przygotowane są projekty. Natomiast, co jest niezwykle istotne, wchodzimy w przedsięwzięcie w zasadzie bez precedensu, ponieważ siedzimy Muzeum Warmii i Mazur, czyli miejsce, w którym ta siedziba znajduje się od 80 lat, będziemy musieli wypróżnić. W sensie takim, że musimy wyprowadzić i wszystkich pracowników, i wszystkie obiekty, tak, by oddać plac budowy i pomieszczenia będą puste. To jest około 60 pracowników zlokalizowanych, no i oczywiście wszystkie sale wystawowe. Powiem Państwu, że jak ktoś się w życiu raz przeprowadzał, to mniej więcej wie, o czym mówię, bo przez 80 lat naprawdę tu się nazbierało różnych rzeczy. My planowaliśmy, byliśmy przekonani, że uda nam się zdobyć te środki, inwestycje na kilka lat do przodu. Od kilku lat uprzątamy wszelkie zakamarki możliwe i ciągle nie widać końca, żebyście Państwo wiedzieli. Kontenery wyjeżdżają, a my ciągle sprzątamy, no bo zawsze przez te 80 lat coś się miało przydać na potem, a potem się tak przydało, jak się przydało. Więc to jest jedna rzecz, ale to jest naprawdę bardzo poważna operacja, ponieważ trzeba rozmieścić pracowników poza muzeum, trzeba te obiekty polokalizować. Mamy to zaplanowane, przygotowujemy to i będziemy przenosili tymczasową siedzibę muzeum, nie wszystkich pracowników, bo 20 kilku najważniejszych pracowników do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, czyli po sąsiedzku, no bo oczywiście ja chcę mieć oko i patrzenie na to, co się będzie na zamku działo. Naprawdę mówimy o wielkiej operacji, mówię o tym, bo po prostu muzeum będzie zamknięte. Tu będzie potężna inwestycja i na pewno do końca 29 roku, a myślę, że jeszcze zahaczy to o 30 rok, bo trzeba będzie z powrotem, trzeba się wprowadzić, otworzyć wszystkie ekspozycje, także to jest naprawdę o totalnym wydarzeniu. No rzeczywiście wydarzenie jest konieczne, znaczy remont jest konieczny z kilku powodów. Zamek wymaga totalnego konserwatorskiego wejścia. Jak Państwo wiecie, pewne rzeczy zostały w międzyczasie zrobione, bo są pokryte dachy gotyckie, krużganek, łącznik. Zakonserwowaliśmy wnętrze krużganka, dziedziniec ogarnęliśmy z grubsza, tak żeby to wyglądało, że jednak są tutaj gospodarze, ale naprawdę tu musi być wejście takie totalne i te prace konserwatorskie w zasadzie dotkną każdego pomieszczenia w muzeum, chcę to głośno powiedzieć. Do tego będą zmieniane media, elektryka, jak ktoś wie, co to znaczy, no to elektryka, wszystkie zabezpieczenia muzealne, które muszą być spełnione, podłogi, więc to część barokowa, pokrycie dachu, elewacje gotyckie, to nie jest tak, no wiemy dobrze, że w pewnym momencie następuje erozja ściany, trzeba to uzupełniać i tak dalej. To jest jedno. Także tu mógłbym bardzo długo opisywać. Bardzo ważnym elementem będzie wyprowadzenie z samego budynku zamku muzeum i wybudowanie nowej biblioteki. Tu mówimy o wydarzeniu takim, które w obszarze tak zwanej doktryny konserwatorskiej jest niezwykle istotne. Czyli projekt biblioteki powstał tak, żeby nie ingerował, nie konkurował z otoczeniem gotyckim, tylko żeby to uzupełniał. To będzie biblioteka, która będzie miała pokrycie granitowe, no więc żebyście Państwo sobie zdawali sprawę, jak czuwaliśmy, żeby ta architektura nie konkurowała w żaden sposób i nie zepsuła nam ekspozycji na zamek olsztyński. Ale najważniejsza wiadomość. Przystosowujemy w końcu zamek do funkcji muzealnych. Tutaj było muzeum, ale żebyście Państwo wiedzieli, że w okresie międzywojennym, a potem po 1945 roku w zasadzie wielkich działań architektoniczno-przystosowawczych nie było prowadzonych. To nie jest proste, bo takie rzeczy trzeba zrobić kompleksowo. na czym to polega? Będzie inne wejście. Właśnie bibliotekę po to wyprowadzamy, żeby w miejscu, gdzie jest teraz biblioteka, żeby zrobić wejście, ale tam, gdzie jest biblioteka, też będzie foyer z prawdziwego zdarzenia, szatnie z prawdziwego zdarzenia i łazienki z prawdziwego zdarzenia. To jest jedno. Drugie. W takim sposób, na ile to jest możliwe, dostosowujemy zamek dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj nie ma możliwości, żeby, ponad nami jest tablica kopernikowska, najważniejsze miejsce w zamku, dzisiaj nie ma możliwości, żeby tu osoba niepełnosprawna na wózku dotarła. Będzie mogła dotrzeć tutaj, natomiast w części południowej zamku, która dzisiaj jest częścią, no tam są warsztaty, żebyście widzieli, nasza stolarnia cały czas w garażach tak zwanych, no a pracownicy w tej części pracują, tam będzie ekspozycja i tam będzie winda, więc będzie można dotrzeć poprzez tą windę po prostu do najważniejszych ekspozycji. Naprawdę to dostosowanie, przemyślenie, żeby tu w końcu zwiedzający czuł się w miarę komfortowo. Mówię o obiekcie, którego nie możemy zniszczyć. My musimy to zrobić w zamku wyjątkowej klasy, w pomniku historii. W końcu będzie tak, że będzie tu się można inaczej poruszać. Zapewniam, że zwiedzający poczują się dużo bardziej komfortowo. To jest niezwykle istotne. No i tak, żeby domknąć, będą trzy nowe wystawy stałe, o których ja tylko myślałem, ja o tych myślałem od początku, że one się powinny w jakiś sposób pojawić. A przypominam, że jestem dyrektorem 9 lat i pomimo wielu zmian, które się pojawiły, przecież robiliśmy zamek w Wisbarku Warmińskim, robiliśmy Muzeum Prusk Górnych w Morągu, cały czas myślałem, jak domknąć Olsztyn, który jest po prostu obiektem wyjątkowym. Przede wszystkim właśnie w tej części, o której mówię, południowej, która dzisiaj jest nieekspozycyjna, będzie wystawa poświęcona kapitule warmińskiej i diecezji warmińskiej. My wszyscy mówimy, że Mikołaj Kopernik był kanonikiem, był członkiem kapituły warmińskiej. Kto to wie dzisiaj, co to była kapituła? Nikt nie ma pojęcia. Historycy nie wiedzą, co to była kapituła. A naprawdę można to w bardzo ładny sposób wytłumaczyć i wtedy ten cały kontekst zrozumieć i przypomnieć, że Kopernik był tutaj w czasach, kiedy Warmia właśnie jako wyodrębniona część, w której zarządzała kapituła i biskup, była integralną częścią Rzeczypospolitej, taką samą jak Małopolska, Mazowsze i tak dalej. Więc na tej wystawie to po prostu opowiemy. Opowiemy, jak to funkcjonowało w sensie administracyjnym, bo nikt sobie nie zdaje sprawy, że kapituła była właścicielem feudalnym, takim samym, jak sobie wyobrażamy szlachcica, który, prawda, kapituła była takim samym właścicielem feudalnym. Dlaczego miała pieniądze i tak dobrze funkcjonowała? To będzie jedna wystawa. Druga wystawa, której tak naprawdę nie mamy w takim zakresie w całym województwie, to jest prehistoria. Otworzymy piwnice. W części północnej zamku są fantastyczne piwnice, tylko trzeba je dostosować, żeby mogły tam osoby zwiedzające wejść. I w tych piwnicach będzie prehistoria. Czyli opowiemy o plemionach pruskich, a nawet wcześniej, co się przed plemionami pruskimi na tych terenach działo. Bo my najczęściej opowiadamy o czasach tak zwanych krzyżackich, czyli zakonie Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, bo taka jest pełna nazwa krzyżaków. A co było wcześniej, to tam coś były jakieś plemiona. Opowiemy o tym. Ta historia tych ziem jest niezwykle ciekawa. Ona ma kontynuację, jak wiemy, nazwa Warmia jest z języka pruskiego, czyli plemię Warmów tutaj było i tak dalej. My to opowiemy. No i trzecia wystawa, ona będzie w tej części południowej, tam gdzie mamy hurdycję, bo opowiemy trochę o historii, o tym, jak takie zamki powstawały, jak to budowano. To też jest dzisiaj, nie wiem, jak to powstawało, dlaczego tak powstawało, czemu to służyło. No trochę o tym zamku opowiemy. My opowiadamy o tym zamku, kiedy oprowadzamy, ale ekspozycji nie mamy. A pokażemy tą ekspozycję i powiemy, co jest tutaj niezwykle wartościowe, bo ja tylko przypominam, że mówimy o obiekcie, który jest dzisiaj wpisany na listę pomników historii prezydenta, czyli znajduje się wśród tych 100, dzisiaj tam 40 najważniejszych obiektów Rzeczypospolitej i obiekcie, który od piwnic po więźbę dachową jest obiektem oryginalnym po prostu, gotyckim. 14-15 wiecznym, oczywiście z częścią barokową, którą też będziemy remontowali i też będziemy ją konserwowali, ale jest to naprawdę obiekt o wyjątkowym znaczeniu, już nie mówiąc o tym, że obiekt o wyjątkowym znaczeniu symbolicznym.
1: Ale oczywiście to nie wszystko, co mam dla Was w tym temacie przygotowane, ponieważ jeśli zostaniecie z 95, to już za chwilę dowiecie się też, jak przebiegły kolejne etapy, czyli właśnie ogłoszenie przetargu i będziemy mogli się też dowiedzieć, ile firm się do tego przetargu na wykonanie prac remontowych na Olsztyńskim Zamku zgłosiło. Więc zachęcam Was do tego, żebyście z nami i z magazynem reporterów Meloradia z Olsztyna zostali.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry. organizacja to nie jest moja mocna strona w tym tygodniu, muszę się do tego przyznać, dlatego też nie do końca wiem, ile w zasadzie mam czasu do zagadania, ponieważ oczywiście przygotowałam dla Was wspaniałe materiały z doskonałymi tematami, które zajmują określoną ilość czasu. A jednak problem polega na tym, że nie wiem do końca, co się pojawi w najbliższych 15 minutach. Ale spróbujemy jakoś razem przez to przebrnąć w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, na który bardzo serdecznie zaprasza Was Aga Wiśniewska. Cześć, to ja właśnie jestem i na pewno w najbliższej minucie pojawi się u nas pan, który będzie opowiadał o nowym nabytku naszego miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Olsztynie. Chodzi o dodatkowe 10 autobusów hybrydowych, które właśnie ten nasz tabor zasiliły. To są jedyne takie autobusy, ostatnie, nie jedyne, ale ostatnie takie autobusy, które się u nas na olsztyńskich ulicach będą pojawiały, ponieważ kolejne będą już tylko autobusami elektrycznymi. Związane jest to wszystko oczywiście ze zmianami dotyczącymi ochrony środowiska. No i chodzi o to, żeby jak najmniej tych pojazdów spalinowych na naszych miejskich ulicach się pojawiało. W takim razie już nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania szczegółowych informacji dotyczących właśnie tych nowych autobusów, które już jeżdżą po olsztyńskich ulicach.
2: Dzień dobry, Makówka Mariusz, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie.
1: To chciałbym, żebyśmy o tych ostatnich hybrydach, które do Olsztyna trafiły, trochę porozmawiali. No właśnie, czym się charakteryzują te autobusy, poza tym, że są hybrydowe?
2: Ogólnie autobusy charakteryzują się tym, że wyposażone są w wiele systemów bezpieczeństwa, których poprzednie, starsze autobusy nie posiadały. Są one wymagane przepisami unijnymi, które obecnie panują. Między innymi tutaj mogę wymienić czujnik zbliżeniowy, który mierzy odległość od pojazdu poprzedzającego, oraz czujnik tutaj zamontowany po prawej stronie pojazdu. On wpływa na bezpieczeństwo w taki sposób, że martwą strefę, martwą pole widzenia w strefie prawej eliminuje zupełnie, sygnalizując kierowcy jakieś zagrożenie sygnałem dźwiękowym i świetlnym.
1: Kiedy te autobusy ruszą na olsztyńskie ulice?
2: Autobusy są już gotowe, także myślę, że nawet w dniu dzisiejszym część z nich na pewno opuści teren zajezdni i będzie kursować w ruchu liniowym.
1: To są większe, mniejsze autobusy, takie, które będą obsługiwały te bardziej uczęszczane trasy?
2: Oczywiście, no autobusy nowe zawsze dedykowane są na trasy najbardziej obciążone. Wynika to z samego faktu oszczędności taboru starszego.
1: No właśnie, a jak stary jest teraz nasz tabor, biorąc pod uwagę te nowe autobusy?
2: Ogólnie, nie wliczając nowych autobusów, wiek średni taboru wynosi 14 lat. Wliczając te 10 sztuk, które oglądamy dzisiaj, mamy przyjemność prezentować, to 13 lat.
1: A co się stanie z tymi autobusami, kiedy już będziemy musieli zupełnie przejść na elektryczne autobusy?
2: No to, że tak powiem, to będzie stopniowo, to tego nie da się zrobić natychmiast. Te autobusy, które kupiliśmy, prezentujemy dzisiaj, będą służyć wiele lat. Ogólnie życie autobusów trwa około 20 lat w komunikacji miejskiej i myślę, że te autobusy do końca żywota dojeżdżą u nas.
1: Jeszcze jedna rzecz, bo to jest jakby część umowy, którą Państwo już realizujecie, tak?
2: Tak, tutaj jest realizowane prawo opcji, czyli zakup 10 autobusów. W roku ubiegłym kupiliśmy 10 autobusów, z czego 8 było 12-metrowych, 2 autobusy były 18-metrowe. Tutaj konfiguracja jest inna, 6 autobusów jest 12-metrowych i 4 18-metrowe.
1: To już jest koniec tej umowy?
2: Tak, to jest koniec tej umowy.
1: I ile była warta?
2: No bo tam nieco ponad 22 miliony.
1: Mariusz Makówka, rzecznik MPK Olsztyn, był naszym gościem i opowiadał nam o nowych autobusach, a ja, nawiązując jeszcze na chwilę do poprzednich naszych spotkań i audycji, chciałabym Wam puścić jeszcze jednego gościa, który ma pewne przemyślenia, którymi też się z nami oczywiście podzieli, dotyczącymi trasy przygotowanej na PKO Półmaraton Olsztyn, który odbędzie się 4 października. Mogłyby się pojawić w środowisku biegaczy różne komentarze dotyczące tego, jak ta trasa została zorganizowana, ale mamy też właśnie głos profesjonalisty, przy okazji ambasadora tego biegu, Pawła Najmowicza.
3: Ja tutaj tak nawiązując do profilu trasy, na pierwszy rzut oka generalnie może lekko zniechęcić, natomiast przyglądając się dokładnie przebiegowi trasy, jaka będzie podczas olsztyńskiego półmaratonu, warto zwrócić uwagę, że każdy podbieg będzie poprzedzony mocnym zbiegiem i jakby to też pokazuje, że dobrze rozkładając siły, jesteśmy w stanie utrzymać naprawdę dobre tempo. Nieraz na takich trasach biegałem i wynik końcowy naprawdę wiele osób może zaskoczyć, a nawet uważam, że wiele osób jest w stanie na tej trasie poprawić swój rekord życiowy. Ja swój rekord życiowy mogę śmiało powiedzieć, że mam nabiegany właśnie na biegu Ukiel, crossowy biegu i jest to mój na ten moment najszybszy bieg, także to nie jest jakby wytyczne, że będzie dużo podbiegów zbiegów i nie można na tej trasie nabiegać rekordu życiowego.
1: Dopowiadał ambasador PKO Olsztyn Półmaratonu Paweł Najmowicz. To kochani, wygląda na to, że dwóch z trzech gości mamy już odhaczone. W najbliższych kilkunastu minutach chciałbym was zabrać jeszcze w jedno miejsce, dokładnie na Olsztyński Zamek. Tam właśnie spotkałam się z dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur Piotrem Żuchowskim, który opowiada o tym, jak duże przedsięwzięcie przed nimi, czyli naprawdę kompleksowy remont naszego jednego z najwspanialszych zabytków Olsztyna, czyli właśnie Zamku Kapituły Warmińskiej. Co tam się będzie działo? O tym wszystkim już teraz nam pan dyrektor będzie opowiadał.
4: Piotr Żuchowski, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur.
1: Panie dyrektorze, przed wami wielkie, wielkie wydarzenie, bo będziecie się remontowali w różnych zakamarkach Olsztyńskiego Zamku. W związku z tym pewne utrudnienia, ale zacznijmy od początku. No właśnie, co się zmieni?
4: No, my już w tej chwili to nawet nie do końca tak w głowach mamy, co się zmieni, chociaż oczywiście wszystko jest to przygotowane, zaplanowane, przygotowane są projekty. Natomiast, co jest niezwykle istotne, wchodzimy w przedsięwzięcie w zasadzie bez precedensu, ponieważ siedzibę Muzeum Warmii i Mazur, czyli miejsce, w którym ta siedziba znajduje się od 80 lat, będziemy musieli wypróżnić. W sensie takim, że musimy wyprowadzić i wszystkich pracowników, i wszystkie obiekty, tak, by oddać plac budowy i pomieszczenia będą puste. To jest około 60 pracowników zlokalizowanych, no i oczywiście wszystkie sale wystawowe. Powiem Państwu, że jak ktoś się w życiu raz przeprowadzał, to mniej więcej wie, o czym mówię, bo przez 80 lat naprawdę tu się nazbierało różnych rzeczy. My planowaliśmy, byliśmy przekonani, że uda nam się zdobyć te środki, inwestycje na kilka lat do przodu. Od kilku lat uprzątamy wszelkie zakamarki możliwe i ciągle nie widać końca, żebyście Państwo wiedzieli. Kontenery wyjeżdżają, a my ciągle sprzątamy, no bo zawsze przez te 80 lat coś się miało przydać na potem, a potem się tak przydało, jak się przydało. Więc to jest jedna rzecz, ale to jest naprawdę bardzo poważna operacja, ponieważ trzeba rozmieścić pracowników poza muzeum, trzeba te obiekty polokalizować. Mamy to zaplanowane, przygotowujemy to i będziemy przenosili tymczasową siedzibę muzeum, nie wszystkich pracowników, bo 20 kilku najważniejszych pracowników do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, czyli po sąsiedzku, no bo oczywiście ja chcę mieć oko i patrzenie na to, co się będzie na zamku działo. Naprawdę mówimy o wielkiej operacji, mówię o tym, bo po prostu muzeum będzie zamknięte, tu będzie potężna inwestycja i na pewno do końca 29 roku, a myślę, że jeszcze zahaczy to o 30 rok, bo trzeba będzie z powrotem, trzeba się wprowadzić, otworzyć wszystkie ekspozycje, także to jest, tak mówimy naprawdę o totalnym wydarzeniu. No rzeczywiście wydarzenie jest konieczne, znaczy remont jest konieczny z kilku powodów. Zamek wymaga totalnego konserwatorskiego wejścia. Jak Państwo wiecie, pewne rzeczy zostały w międzyczasie zrobione, bo są pokryte dachy gotyckie, krużganek, łącznik. Zakonserwowaliśmy wnętrze krużganka, dziedziniec ogarnęliśmy z grubsza, tak żeby to wyglądało, że jednak są tutaj gospodarze, ale naprawdę tu musi być wejście takie totalne i te prace konserwatorskie w zasadzie dotkną każdego pomieszczenia w muzeum, chcę to głośno powiedzieć. Do tego będą zmieniane media, elektryka. Jak ktoś wie, co to znaczy, no to elektryka, wszystkie zabezpieczenia muzealne, które muszą być spełnione, podłogi, więc to część barokowa, pokrycie dachu, elewacje gotyckie, to nie jest tak, no wiemy dobrze, że w pewnym momencie następuje erozja ściany, trzeba to uzupełniać i tak dalej. To jest jedno, także tu mógłbym bardzo długo opisywać. Bardzo ważnym elementem będzie wyprowadzenie z samego budynku zamku muzeum i wybudowanie nowej biblioteki. Tu mówimy o wydarzeniu takim, które w obszarze tak zwanej doktryny konserwatorskiej niezwykle istotne, czyli projekt biblioteki powstał tak, żeby nie ingerował, nie konkurował z otoczeniem gotyckim, tylko żeby to uzupełniał. To będzie biblioteka, która będzie miała pokrycie granitowe, no więc żebyście Państwo sobie zdawali sprawę, jak czuwaliśmy, żeby ta architektura nie konkurowała w żaden sposób i nie zepsuła nam ekspozycji na zamek olsztyński. Ale najważniejsza wiadomość. Przystosowujemy w końcu zamek do funkcji muzealnych. Tutaj było muzeum, ale żebyście Państwo wiedzieli, że w okresie międzywojennym, a potem po 1945 roku w zasadzie wielkich działań architektoniczno-przystosowawczych nie było prowadzonych. To nie jest proste, bo takie rzeczy trzeba zrobić kompleksowo. Na czym to polega? Będzie inne wejście. Właśnie bibliotekę po to wyprowadzamy, żeby w miejscu, gdzie jest teraz biblioteka, żeby zrobić wejście, ale tam, gdzie jest biblioteka, też będzie foyer z prawdziwego zdarzenia, szatnie z prawdziwego zdarzenia i łazienki z prawdziwego zdarzenia. To jest jedno. Drugie. W takim sposób, na ile to jest możliwe, dostosowujemy zamek dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj nie ma możliwości, żeby, ponad nami jest tablica kopernikowska, najważniejsze miejsce w zamku, dzisiaj nie ma możliwości, żeby tu osoba niepełnosprawna na wózku dotarła. Będzie mogła dotrzeć tutaj, natomiast w części południowej zamku, która dzisiaj jest częścią, no tam są warsztaty, żebyście widzieli, nasza stolarnia cały czas w garażach tak zwanych, no a pracownicy w tej części pracują, tam będzie ekspozycja i tam będzie winda, więc będzie można dotrzeć poprzez tą windę po prostu do najważniejszych ekspozycji. Naprawdę to dostosowanie, przemyślenie, żeby tu w końcu zwiedzający czuł się w miarę komfortowo. Mówię o obiekcie, którego nie możemy zniszczyć. My musimy to zrobić w zamku wyjątkowej klasy, w pomniku historii. W końcu będzie tak, że będzie tu się można inaczej poruszać. Zapewniam, że zwiedzający poczują się dużo bardziej komfortowo. To jest niezwykle istotne. No i tak, żeby domknąć, będą trzy nowe wystawy stałe, o których ja tylko myślałem, ja o tych myślałem od początku, że one się powinny w jakiś sposób pojawić, a przypominam, że jestem dyrektorem 9 lat i pomimo wielu zmian, które się pojawiły, przecież robiliśmy zamek w Wisbarku Warmińskim, robiliśmy Muzeum Prusgórnych w Morągu, cały czas myślałem, jak domknąć Olsztyn, który jest po prostu obiektem wyjątkowym. Przede wszystkim właśnie w tej części, o której mówię, południowej, która dzisiaj jest nieekspozycyjna, będzie wystawa poświęcona kapitule warmińskiej i diecezji warmińskiej. My wszyscy mówimy, że Mikołaj Kopernik był kanonikiem, był członkiem kapituły warmińskiej. Kto to wie dzisiaj, co to była kapituła? Nikt nie ma pojęcia. Historycy nie wiedzą, co to była kapituła. A naprawdę można to w bardzo ładny sposób wytłumaczyć i wtedy ten cały kontekst zrozumieć. I przypomnieć, że Kopernik był tutaj w czasach, kiedy Warmia właśnie jako wyodrębniona część, w której zarządzała kapituła i biskup, była integralną częścią Rzeczypospolitej, taką samą jak Małopolska, Mazowsze i tak dalej. Więc na tej wystawie to po prostu opowiemy. Opowiemy, jak to funkcjonowało w sensie administracyjnym, bo nikt sobie nie zdaje sprawy, że kapituła była właścicielem feudalnym, takim samym, jak sobie wyobrażamy szlachcica, który, prawda, kapituła była takim samym właścicielem feudalnym. Dlaczego miała pieniądze i tak dobrze funkcjonowała? To będzie jedna wystawa. Druga wystawa, której tak naprawdę nie mamy w takim zakresie w całym województwie, to jest prehistoria. Otworzymy piwnice. W części północnej zamku są fantastyczne piwnice, tylko trzeba je dostosować, żeby mogły tam osoby zwiedzające wejść. I w tych piwnicach będzie prehistoria. Czyli opowiemy o plemionach pruskich, a nawet wcześniej, co się przed plemionami pruskimi na tych terenach działo. Bo my najczęściej opowiadamy o czasach tak zwanych krzyżackich, czyli zakonie Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, bo taka jest pełna nazwa krzyżaków. A co było wcześniej, to tam coś były, jakieś plemiona. Opowiemy o tym. Ta historia tych ziem jest niezwykle ciekawa. Ona ma kontynuację, jak wiemy, nazwa Warmia jest z języka pruskiego, czyli plemię Warmów tutaj było i tak dalej. My to opowiemy. No i trzecia wystawa, ona będzie w tej części południowej, tam gdzie mamy hurdycję, bo opowiemy trochę o historii, o tym, jak takie zamki powstawały, jak to budowano. To też jest dzisiaj, mówię, jak to powstawało, dlaczego tak powstawało, czemu to służyło. No trochę o tym zamku opowiemy. My opowiadamy o tym zamku, kiedy oprowadzamy, ale ekspozycji nie mamy. A pokażemy tą ekspozycję i powiemy, co jest tutaj niezwykle wartościowe, bo ja tylko przypominam, że mówimy o obiekcie, który jest dzisiaj wpisany na listę pomników historii prezydenta, czyli znajduje się wśród tych 100, dzisiaj tam 40 najważniejszych obiektów Rzeczypospolitej i obiekcie, który od piwnic po więź Bedachową jest obiektem oryginalnym po prostu, gotyckim, 14-15-wiecznym, oczywiście z częścią barokową, którą też będziemy remontowali i też będziemy ją konserwowali, ale jest to naprawdę obiekt o wyjątkowym znaczeniu, już nie mówiąc o tym, że obiekt o wyjątkowym znaczeniu symbolicznym.
1: Ale oczywiście to nie wszystko, co mam dla Was w tym temacie przygotowane, ponieważ jeśli zostaniecie z 95, to już za chwilę dowiecie się też, jak przebiegły kolejne etapy, czyli właśnie ogłoszenie przetargu i będziemy mogli się też dowiedzieć, ile firm się do tego przetargu na wykonanie prac remontowych na Olsztyńskim Zamku zgłosiło. Więc zachęcam Was do tego, żebyście z nami i z magazynem reporterów Meloradia z Olsztyna zostali.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, w jesień w Olsztynie. Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym będziemy się dzisiaj rozwodzili, ale oczywiście tylko nad różnego rodzaju tematami, a nie tak w życiu prywatnym. Tam mam nadzieję wszystko u Was w porządku, miłość kwitnie, a nawet jeśli nie taka relacyjna, to chociażby, no właśnie, to wciąż relacja, miłość do siebie też jest bardzo ważna w każdym razie. Kochani, o tej miłości też będzie trochę dzisiaj na naszej antenie, ale nie w takim bardzo dosłownym i też niekoniecznie w romantycznym znaczeniu, ale o różnych jej obliczach przecież można by długo dywagować i na przykład o miłości do zwierząt też na naszej antenie znajdzie się parę słów. I to jest chyba dobry moment na to, żeby Wam delikatnie podpowiedzieć, na jaki temat już za chwilę na naszej antenie będziemy rozmawiali. Otóż pojawiła się historia pewnego niezwykłego lisa, który po prostu ma na imię Lis, bo to bardzo piękne imię, zresztą jak za chwilę usłyszycie, Ewa Rumińska to z Fundacji Albatros potwierdza. No i co z tym lisem? Okazuje się, że do ośrodka przygotowanego do rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałcie trafił właśnie taki przeuroczy rudzielec. Dobra wiadomość jest taka, że to bardzo sympatyczny był mieszkaniec. Zła jest taka, że niestety trafił tam dlatego, że potrzebował pomocy człowieka. Potrzebował tej pomocy dlatego, że inny człowiek mu zrobił krzywdę. Słodki lisek wpadł we wnyki w gminie Purda. I przez długi czas nie było wiadomo, co z tym faktem zrobić. Lisa próbowali odłowić, potem było trzeba ustalić, kto ma to zrobić, jak to zrobić, jeszcze tak, żeby mu przy okazji bardziej nie zaszkodzić. Zresztą za chwileczkę usłyszycie szczegóły, jak to wszystko przebiegało. Finalnie lis trafił do ośrodka rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałcie, tak jak już wspomniałam, i tam otrzymał profesjonalną pomoc. Finalnie historia skończyła oczywiście się dobrze i lis wrócił na wolność, ale zanim mogło się to wydarzyć, potrzebował pomocy trzech wspaniałych kobiet, które już teraz pojawią się na naszej antenie. I między innymi właśnie weterynarz Ewa Rumińska z Fundacji Albatros i przy okazji prowadząca ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałcie podpowie nam, czy to był cud, że tego lisa udało się uratować?
5: To nie był cud, tylko dwie panie, które go przywiozły po prostu, które przez miesiąc czasu próbowały go łapać i w końcu im się to udało i przywiozły go tutaj, no, żeby zrobić porządek z tym, co tam się działo u niego. No, podstawowa sprawa to było wydobycie tego wnyka, który tak naprawdę widać było, że ten drut opasał lisa już dobrych kilka tygodni. Rana się samoistnie wygoiła i doprowadziła do zarośnięcia po prostu tego wnyka. W związku z tym trzeba go było operacyjnie usuwać w kilku kawałkach, tak żeby no, nie uszkodzić struktur wokół, ponieważ wnyk był tak zakręcony, że ta część, która jest tą ostateczną sprężynką na końcu, była tuż koło kręgosłupa. W związku z tym no, przeszedł zabieg operacyjny, a potem rekonwalescencja w wolierze dla ptaków, co miało bardzo dobre konsekwencje dla lisa, gorsze dla woliery. No i w tej chwili już jest gotowy do wypuszczenia. Rany są zagojone, szwy są powyciągane, wszystko jest już gotowe, żeby lis wracał na wolność.
6: Czyli można było powiedzieć, że opieka była ciężka?
5: Ten lis tak naprawdę, no oczywiście wszystkie lisy w ogóle są cudnymi stworzeniami, ale ten w związku z faktem, że go dziewczyny przez ileś czasu próbowały łapać i myślę, że po to, żeby go złapać, go podkarmiały, on już tak stanowczo przyzwyczaił się do ludzi. To jest młody osobnik, w związku z tym no jest przecudnym stworem oczywiście, o niezwykle intensywnym zapachu. Cały nasz szpital dla ptaków w tej chwili pachnie lisem, pachnie, śmierdzi lisem. W związku z tym, no powiem tak, to jest sytuacja dla nas niekomfortowa pod tym względem, że nasz ośrodek jest przystosowany do leczenia ptaków i zarówno wszystko to, co robimy, jak i infrastruktura jest przystosowana dla ptaków. W związku z tym lis jest tutaj takim dosyć zjawiskiem niekoniecznie dziwnym. Tak jak mówię, no też woliery, które mamy, nie są przystosowane do dużych, no, do drapieżników, ssaków, to, ponieważ on sobie z tą wolierą już zdążył prawie poradzić. Ale no, to była dla nas taka bardzo ciekawa przygoda. Poza tym cudownie, że udało się go z tego wyciągnąć, bo naprawdę niesamowite, jak ten stwór tam wytrzymał, przeżył i jakoś sobie poradził. I jego organizm, zresztą niezwykle silny, który po prostu otorbił ten wnyk całkowicie, to jest coś niesamowitego. Z jednej strony dobrze, że ten wnyk wystawał chociaż trochę, bo można by było w gruncie rzeczy nie zauważyć, co tam się zadziało, tak? On go opasał po prostu w pasie, można powiedzieć, tak? O, był zaciśnięty wokół pasa, od kręgosłupa przez brzuch, także no, ciężka sprawa, naprawdę musiał się zwierzak straszliwie wymęczyć przez długi, długi czas. Wjedziemy go w miejsce, w którym został znaleziony, bo tam on zna ten teren, to jest jego teren i myślę, że na pewno będą go monitorować osoby, które go przywiozły, bo tam z pewnością będą chciały widzieć, jak sobie radzi. Także podejrzewam, że będzie na oku jeszcze długi czas.
7: Dorota Pietras, wolontariuszka w schronisku dla zwierząt w Olsztynie i karmicielka, społeczna karmicielka kotów wolnożyjących.
1: Pani jest jedną z tych dwóch osób, które tego nieszczęsnego lisa, chociaż właściwie szczęsnego znalazły.
7: Tak, tak. No to właśnie było 3 sierpnia, gdy karmiłam koty na działkach. No i wyszedł zza stołówki lisek. No niestety zobaczyłam, że ma takie wgłębienie w pasie. No po dłuższej obserwacji zobaczyłam, że to niestety jest ten wnyk. I to był moment, w którym wiedziałam, że musimy mu pomóc, muszę mu pomóc i znaleźć jakiś ratunek. No i zaczęła się wtedy batalia o zdrowie i życie, bo jak rozmawiałam też z panią dyrektor w schronisku, która jest weterynarzem, też to mówiła, że no, zimy to on nie przeżyje, więc trzeba było się ostro wziąć do działania, tygodnie siedzenia w lasku przyległym do działek z klatką do złapania. No ale cierpliwość czyni cuda, lisek został złapany i dostarczony do Fundacji Albatros, gdzie dziękujemy bardzo i w ogóle to jest ogrom szczęścia, że taka fundacja jest, że działa i że o każdej porze, bo my praktycznie w nocy dzwoniłyśmy o pomoc i ta pomoc liskowi została udzielona.
1: Bo panie też przez ponad miesiąc próbowały go złapać, tak?
7: Dokładnie od 3 sierpnia do 4 września. Dzień w dzień. Jak generalnie swoje życie podporządkowałam temu, żeby złapać go. To nie było tylko takie łapanie z głowy. Kamerę też zamontowałam w jednym miejscu, w drugim. Obserwowałam trasę, którą przemieszcza się ten lisek, bo żeby to miało ręce i nogi, to trzeba było zrozumieć, gdzie on chodzi, którędy. No i udało się, nagrałam go parę razy, działkowcy też mi pomagali, zdjęcia udostępniali, gdzie był widziany i tym sposobem po prostu określiłam trasę, którą się przemieszcza, no i tam umieściłyśmy klatkę, no i udało się, jest.
1: Przy których działkach pani mówi, on krążył?
7: To są działki Rotna Wójtowej Roli, także no tam jest dużo kotów wolnożyjących i dokarmiam je tam. Daję kawałek siebie tym braciom mniejszym, żeby im było łatwiej przetrwać.
1: Czy macie państwo podejrzenia? No bo też podejrzewam, że ta sprawa została gdzieś zgłoszona, że w ogóle ten lis w wnyk wpadł.
7: Tak, no było to zgłaszane. Powiem pani szczerze, nie wiem, czy ktoś się tym zajął. Nie znamy odpowiedzi. Jeszcze nie dostałyśmy żadnej odpowiedzi na nasze pisma, więc myślę, że to jeszcze potrwa. Wszyscy jakby umywają ręce, bo to jest niewygodny temat. Sukces na wielu ojców, ale porażka jest sierotą. Także tutaj nikt nie chce się opowiedzieć, nikt nie chce podjąć rękawiczki, jak dalej działać. Ten lisek jest jednym przykładem tylko tego, jak wiele zwierząt jest po prostu zostawionych samym sobie. A przecież no, sami ludzie na świecie nie przeżyją. Zwierzęta są nam do tego potrzebne. My musimy w symbiozie funkcjonować. Nie możemy się skupiać tylko na sobie. Także jeżeli nie zadbamy o zwierzęta, to zginiemy.
8: Beata Kierońska, jestem wolontariuszką w schronisku dla zwierząt w Olsztynie oraz karmicielką społeczną kotów wolnożyjących w Olsztynie. Historia Lisa jest historią nieudolności systemu, który nie funkcjonuje po stronie gmin, niestety. Przede wszystkim po poinformowaniu mnie przez koleżankę Dorotę Pietras postanowiłyśmy same sprawdzić, czy jesteśmy w ogóle w stanie złapać lisa do klatki wolnołapki. Niestety nie udało się to za pierwszym razem i wtedy zostałam poinformowana, że gmina Purda wie o sytuacji, podjęła odpowiednie działania i służby również są poinformowane i te działania zostały podjęte, aby lisa złapać. Ja szczęśliwa wyjechałam na urlop, po powrocie z urlopu ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że lis nadal cierpi na tych działkach, jest w takim samym stanie, w jakim był wcześniej. No i znowu podjęłam ja osobiście już kontakt z gminą Purda, z panem Grzegorzem Krawczykiem z Wydziału Środowiska i tutaj już mam informację, że niestety lisa nie udało się złapać, więc zaczęłam drążyć temat, co zostało zrobione, kto zostało do tego powołany. Okazało się, że powołane zostały do tego działki, czyli zarząd działek ROT na Wójtowej Woli, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Nie są to osoby, które powinny zajmować się odławianiem dzikich zwierząt. No i tutaj po rozmowie tygodniowej z panem Grzegorzem, po podejmowaniu różnego rodzaju prób, w jaki sposób można to zrobić technicznie, no okazało się, że nie jest to wykonalne, ponieważ gmina nie ma podpisanej umowy z osobami na odławianie dzikich zwierząt. No i tutaj się zaczyna największy problem systemowy. W związku z tym ja powiedziałam, dobrze, my tego lisa spróbujemy Państwu odłowić w klatkę łapkę, ale co dalej? No najwyraźniej gmina chyba nie wierzyła, że nam się uda to zrobić, to nam się właśnie udało 4 września. No i od godziny 14 4 września zaczyna się koszmar systemowy, a mianowicie nie wiadomo co dalej, tak? Więc my już w kontakcie ze wszystkimi, z dyżurnym RCB, właśnie z gminą Purda, wiem, że też wicewójt był to zaangażowany przez dyżurnego RCB, rozmawialiśmy właśnie między innymi z Fundacją Albatros, próbowaliśmy się do Inspektoratu Weterynarii dodzwonić, do różnych jednostek, które powinny nam pomóc, nawet z policją mieliśmy przyjemność rozmawiać na działkach, niestety takiej pomocy nie uzyskaliśmy. Po jakichś 3 godzinach, około godziny 17:40 gmina wysłała pana weterynarza, pana Bernarda Pszczołę, który przyjechał w celu uratowania lisa. No niestety tutaj na pana Bernarda Pszczołę złożyłam już odpowiednie doniesienie do Izby Weterynaryjnej. Ja mam nadzieję, że Izba się tym zajmie. Jeżeli się Izba tym nie zajmie, pójdzie dalsze zawiadomienie do Inspektoratu Weterynarii. Ponieważ ustawa bardzo jasno, ustawa o ochronie zwierząt mówi, artykuł 1, w jaki sposób należy traktować zwierzęta. Przede wszystkim mamy je chronić, mamy im okazać szacunek i są to istoty żyjące, a nie rzeczy. Pan weterynarz zajął się lisem jak rzeczą, bez znieczulenia próbował mu wyrwać na siłę, obciąć, nie wiem jak to nazwać, drut. Właściwie to nie on, bo najpierw mnie i koleżance podał obcęgi, zresztą nie swoje, bo przyjął nieprzygotowany na tą interwencję i no, szczerze powiedziawszy, musieliśmy zatrzymać działania pana weterynarza i oddać lisa naprawdę w profesjonalne, dobre ręce właśnie Ewy Rumińskiej z Fundacji Albatros, ponieważ tylko dzięki temu zwierzę miało szansę przeżyć. Wnyki prawnie są zakazane i mówię o tym bardzo jasno, ustawa o prawie łowieckim, artykuł 53 mówi wyraźnie, że używanie wszelkiego rodzaju narzędzi, które są niezgodne z tą ustawą, również i wnyków, może być jakby, może skutkować pozbawieniem wolności do lat 5. Więc jest to niezgodne z prawem. Już nie mówiąc o tym, że jest to okrutne.
9: Lis wrócił już na wolność. Mamy nadzieję, że się nią fantastycznie cieszy i ją wykorzystuje i będzie przy okazji też troszeczkę bardziej ostrożny. Na pewno można tu powiedzieć o tym, że miał on bardzo dużo szczęścia. Po pierwsze dlatego, że wnyk nie zrobił mu większej krzywdy niż ta, która została mu wyrządzona. A po drugie, że trafił w swoim życiu na 3 kobiety, które zdecydowały się mu skutecznie pomóc. Ta historia skończyła się dobrze, ale takich historii prawdopodobnie jest dużo więcej i prawdopodobnie też nie wszystkie kończą się happy endem. Dlatego warto tu przypomnieć, co też już zresztą padło, że wnyki są zakazane. Nie wolno ich zakładać właśnie ze względu na to, żeby nie zagrażać życiu zwierząt. A przecież kto wie, nawet my, spacerując i chodząc, zbierając grzyby, moglibyśmy w takie dziadostwo wpaść i mielibyśmy niemały problem. Ale na antenie Meloradia dość o problemach. Już za chwilę zajmiemy się trochę przyjemniejszymi tematami, oczywiście będzie trochę kultury. Jeśli jesteście ciekawi, co Olsztyński Teatr Jaracza przygotował na nowy sezon, to koniecznie zostańcie z 95, bo właśnie już za chwilę na naszej antenie pojawią się goście, którzy będą podpowiadali, co się w najbliższych miesiącach w Teatrze Jaracza będzie działo. Ja Was na chwilę zostawiam, ale jak bumerang do Was wrócę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
9: Aga Wiśniewska, dzień dobry, zapraszam Was na kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Tym razem w najbliższym kwadransie mam dla Was kilka tematów i kilkoro gości. Już za chwilę sprawdzimy sobie między innymi, co przygotowano z okazji jubileuszu Studium Aktorskiego imienia Aleksandra Sewruka, działającego przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. A opowie nam o tym aktorka i pani odpowiedzialna za prowadzenie tego właśnie studium, Milena Gauer.
10: Jubileusz jest momentem spotkania absolwentów, jest połączony ze zjazdem absolwentów. Będziemy też świętować w gronie studenckim. Studenci wybrali sami absolwentów ze szczególnym sukcesem medialnym i takim show biznesowym, z którymi chcą się spotkać i opowiedzieć sobie, jak zrobić karierę w olsztyńskiej szkole. Wystąpi też dla tych zjeżdżających się absolwentów trzeci rok ze swoim spektaklem tanecznym, którym zakończył rok drugi. No i oczywiście będziemy mieć taką jubileuszową galę pełną wspomnień i wzruszeń, mam nadzieję. Do szkoła jest jedyną szkołą aktorską w regionie, właściwie w całej północnej Polsce. Tak naprawdę też jest jedyną dokładnie taką szkołą w Polsce. Nie ma jej odpowiednika, bo gdyńskie studium ma charakter jednak musicalowy, a my mamy charakter szkoły dramatycznej. A studenci, osoby studiujące w studium aktorskim są gdzieś bardzo też obecne od lat w spektaklach Teatru Jaracza, więc przewijają się tutaj te pokolenia osób studiujących w teatrze repertuarowym.
9: Zostajemy jeszcze przy temacie teatru, ponieważ przecież już ruszył nowy sezon artystyczny w Teatrze imienia Stefana Jaracza. Trwają też wciąż olsztyńskie spotkania teatralne. Nadal możecie sprawdzić na stronie teatru, na które spektakle wciąż są dostępne bilety. A właśnie o tym, co w związku z festiwalem i z nowym sezonem artystycznym zostało przygotowane, opowie nam dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza, Paweł Dobrowolski.
11: Raczej, jeśli chodzi o olsztyńskie spotkania teatralne, to Teatr Jaracza wtedy nie proponuje za wiele. W sensie organizuje ten festiwal, natomiast swoich spektakli już w tym czasie nie pokazujemy, gdyż pokazujemy je przez cały sezon. I no, publiczność ma okazję go oglądać na co dzień, a to jest raczej sytuacja, gdzie pokazujemy spektakle, które właśnie

0: sobą, zamieniamy się rolami, stajemy się widzami, siadami na widowni i oglądamy też spektakle. Od kilku lat, jak organizujemy ten festiwal, zorientowaliśmy się, że bardzo trudno jest z tymi konkretnymi tytułami, które zależy nam, aby je zaprosić, dograć tak termin, aby one mogły w jednym tygodniu przyjechać jedne po drugich. I przez to często musieliśmy rezygnować z pewnych tytułów, które chcieliśmy pokazać. Tak było właśnie czy w przypadku scen życia małżeńskiego, czy kobiety samotnej w ubiegłych latach. No nie, po prostu termin festiwalu rozbiegał się z możliwościami przyjazdu tutaj tych teatrów. W tym roku postanowiliśmy nie rezygnować, właśnie przetestować nową formułę, aby po prostu pokazywać festiwal, te spektakle w dwóch odsłonach, właśnie mając dla tych teatrów i tych spektakli, które uważamy za wartościowe, dwa terminy, które być może wtedy jest większa szansa, że mogą one zostać po prostu tutaj pokazane. Udało nam się właśnie zaprosić ten Narodowy Teatr Stary, który bardzo dużo gra, też bardzo dużo jeździ po całej Polsce ze spektaklami. Teatr Powszechny to są naprawdę teatry, które no, bardzo dużo grają. Występują w nich też wspaniali artyści, którzy też mają trudne terminy. No więc na pewno jest to duże ułatwienie, jeśli chodzi o stronę organizacyjną, takiej programowej, kiedy możemy spektaklom, które uważamy za ważne, zaproponować termin wrześniowy bądź listopadowy, więc na pewno to się sprawdza. A myślę, że z punktu widzenia publiczności nie będzie to miało wielkiego, gdyż no i tak ludzie po prostu przychodzą do tego na konkretny spektakl i to, że będzie ta propozycja zarówno we wrześniu, jak i w listopadzie. Akurat festiwal, który organizujemy, nie ma takiego charakteru, że to są spektakle od rana do wieczora, jeden po drugim, tylko raczej pokazujemy spektakle 3-godzinne, które i tak więcej niż jeden jesteśmy w stanie pokazać danego wieczoru, co sprawia, że tutaj akurat chyba ten termin nie ma znaczenia, czy to jest w jednej odsłonie, czy w dwóch, z punktu widzenia publiczności. No ale będziemy to oczywiście też w tym roku testować i ewentualnie wyciągać wnioski na przyszłość. 6 premier przygotowaliśmy na najbliższy sezon, to 101 sezon tego teatru. Otworzy go prapremiera powieści Izbel Szatorawskiej-Toń. W adaptacji też tej autorki, też tutaj na scenie, wyreżyseruje to Damian Józef Neć, młody reżyser, który mierzy się właśnie z tą powieścią. No ona jest niezwykle ważna dla tego regionu, dla tego teatru, dla Olsztyna. Akcja dzieje się właśnie na Warmii zaraz i w czasie wojny, zaraz po wojnie. My tutaj w spektaklu akurat koncentrujemy się na tym okresie wojennym, pokazująca bardzo niejednoznaczne losy poszczególnych jednostek, bohaterów, postaci, historii. Bardzo poruszający, bardzo piękny spektakl się zapowiada. A zaraz po nim też spektakl bardzo tutaj mocno osadzony regionalnie. Olsztyn, instrukcja obsługi, spektakl w reżyserii Weroniki Zajkowskiej. Już mniej skupiony na historii, bardziej na patrzący do przodu, w przyszłość tego miasta, tego regionu, ludzi, którzy tutaj żyją, jakie wiążą z tym plany, marzenia mają i tak dalej. To z kolei premiera na scenie kameralnej, która będzie miała miejsce 9 października. No a jeszcze oprócz tego Ania Zielonych Szczytów, Boska Komedia, Pani Zemsta, Sceny Życia Małżeńskiego, to są wszystko tytuły, które w tym roku trafią tutaj na afisz Teatru Jaracza i serdecznie zapraszam.
1: Paweł Dobrowolski opowiadał nam o tym, co przygotowano w Teatrze imienia Stefana Jaracza na nowy sezon artystyczny. Teraz zabieram Was na chwilę do lasu, ponieważ pogoda temu sprzyja i deszcz nie jest tu absolutnie żadną przeszkodą, a wręcz przeciwnie, on wspiera to, żeby w naszych podolsztyńskich lasach pojawiało się jak najwięcej grzybów. Grzyby jednak trzeba zbierać z głową. I o tych zasadach bezpiecznego zbierania grzybów będzie nam opowiadał
2: Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Jesień to jeden z tych momentów w roku, kiedy warmińsko-mazurskie lasy przeżywają prawdziwe oblężenie. Dla wielu mieszkańców regionu grzybobranie jest już niemal tradycją rodzinną i trudno się temu dziwić. Mamy przecież ogromne kompleksy leśne, bardzo zróżnicowane siedliska, a przy sprzyjającej pogodzie możemy znaleźć m.in. borowiki, podgrzybki, kurki, maślaki, koźlarze czy rydze. Warto jednak pamiętać, że las to nie supermarket, a grzybobranie, choć jest przyjemnością, wymaga przede wszystkim rozwagi. Najważniejsza zasada brzmi bardzo prosto. Zbieramy wyłącznie te grzyby, które znamy i co do których nie mamy żadnych wątpliwości. Jeżeli patrzymy na grzyba i zastanawiamy się, chyba jest jadalny albo wydaje mi się, że to ten gatunek, to jest to wystarczający powód, żeby zostawić go w lesie. Oczywiście nie powinniśmy również opierać rozpoznawania grzybów wyłącznie na zdjęciu znalezionym w internecie czy w aplikacji w telefonie. Takie narzędzia mogą być oczywiście pomocnicze, ale nie powinny decydować o tym, czy dany grzyb trafi później na nasz talerz. Szczególną ostrożność trzeba zachować w przypadku grzybów blaszkowych, czyli krótko mówiąc tych, które u spodu

0: kapelusza mają blaszkę, no bo to wśród nich występują gatunki najbardziej groźne dla zdrowia. Wśród nich oczywiście muchomor zielonawy, inaczej nazywany muchomorem sromotnikowym, jeden z absolutnie najniebezpieczniejszych grzybów występujących w naszych lasach. Zjedzenie nawet stosunkowo niewielkiej ilości może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby, a w skrajnych przypadkach oczywiście też do śmierci. Warto też pamiętać, żeby rozprawić się z kilkoma mitami. To, że grzyb został nadgryziony przez ślimaka czy owady, nie oznacza, że jest jadalny dla człowieka. Zwierzęta mogą zupełnie inaczej reagować na substancje toksyczne. Nie jest też prawdą, że trujące grzyby zawsze mają nieprzyjemny smak lub zapach. Niektóre bardzo niebezpieczne gatunki mogą wyglądać zupełnie niepozornie. Nie istnieje też domowy sposób w rodzaju srebrnej łyżeczki, cebuli czy innego testu, który pozwalałby sprawdzić, czy grzyb jest trujący, więc jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zebranych grzybów, najbezpieczniej skonsultować je z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę, m.in. z grzyboznawcą lub klasyfikatorem grzybów, i trzeba to zrobić przed przygotowaniem posiłku, a nie wtedy, kiedy pojawią się pierwsze niepokojące objawy. Druga kwestia to oczywiście sposób zbierania i przechowywania grzybów. Najlepiej wybrać się do lasu z wiklinowym koszem lub innym przewiewnym pojemnikiem. Plastikowa reklamówka to jest fatalny pomysł. Grzyby bardzo szybko się w niej zaparzają, gniotą i mogą ulec zepsuciu. Nie zbierajmy też grzybów bardzo starych, rozmiękłych czy mocno zarobaczonych. Nawet gatunek jadalny, jeżeli jest już w złym stanie, nie jest dobry do jedzenia. Oczywiście nie warto też zbierać bardzo młodych owocników, których cechy charakterystyczne nie są jeszcze dobrze widoczne. Właśnie przy takich młodych grzybach najłatwiej o pomyłkę. Grzyby po powrocie do domu powinniśmy możliwie szybko oczyścić, przebrać i odpowiednio przygotować. Nie należy przez wiele godzin, a tym bardziej przez kilka dni wozić ich w nagrzanym samochodzie czy trzymać w reklamówce. I pamiętajmy też, żeby odpowiednio przygotować się do samego grzybobrania. Tak? Co roku zdarzają się sytuacje, w których osoby wybierające się do lasu tracą orientację i nie potrafią znaleźć drogi powrotnej. Dotyczy to również ludzi, którzy twierdzą, że dany las znają od wielu lat. Dlatego zawsze warto powiedzieć komuś bliskiemu, dokąd się wybieramy i mniej więcej o której planujemy wrócić. Telefon powinien być naładowany, dobrze mieć ze sobą powerbank, a w telefonie można korzystać oczywiście z map. W polskich lasach bardzo pomocna jest aplikacja Mobilny Bank Danych o Lasach. Pozwala ona korzystać z map leśnych również wtedy, kiedy zasięg telefonii komórkowej jest słaby, pod warunkiem oczywiście, że wcześniej pobierzemy odpowiednie dane. Warto też obserwować charakterystyczne punkty, drogi leśne, linie energetyczne, tory kolejowe, cieki wodne czy oznaczenia znajdujące się na słupkach oddziałowych. Jeżeli jednak rzeczywiście zgubimy się w lesie, nie warto ulec panice, chodzić wokół siebie przez wiele kilometrów w przypadkowym kierunku. Jeżeli sytuacja jest niebezpieczna, należy skontaktować się z numerem 112 i możliwie dokładnie opisać miejsce, w którym się znajdujemy. I oczywiście pamiętajmy także o odpowiednim ubraniu. Jesienią pogoda może zmieniać się bardzo szybko, nawet jeżeli rano jest ciepło i słonecznie, kilka godzin później może zrobić się zimno i zacząć padać. Przydają się oczywiście dobre buty, kurtka przeciwdeszczowa, coś do picia. Pamiętajmy też o tym oczywiście, żeby nie wjeżdżać samochodami podczas grzybobrania do lasu. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie we wszystkich nadleśnictwach zapewniają legalne miejsca postojowe, gdzie można bezpiecznie zostawić samochód i pójść na grzyby do lasu. A ten szczyt sezonu grzybowego tak naprawdę dopiero przed nami. Ten sezon się z dnia na dzień rozkręca. Warunki w tej chwili wydają się bardzo dobre, bo trochę popadało, jest dość ciepło ciągle w nocy.
1: A na koniec jeszcze mały wtręt dla osób, które lubią jeździć koleją. Otóż będą nowe połączenia i nasz samorząd województwa już nad tym pracuje. Opowie nam o tym wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech.
2: My te połączenie zaplanowaliśmy w nowym przetargu i to połączenie miało realizować nowy operator już w kolejnym przetargu, czyli w kolejnych latach, kiedy będziemy realizować połączenia nasze regionalne, ale w związku z tym, że nowy operator będzie jeździł dopiero od 2027 roku, właściwie od grudnia czy od stycznia 2027, to w tej chwili rozmawiamy z POREGIO i już te rozmowy się toczą, już są na wysokim poziomie, jesteśmy już umówieni, ponieważ obiecaliśmy, że połączenia do Olecka zostaną uruchomione w styczniu 2027 roku i tak będzie. Będzie je realizowało Polregio. My już wcześniej przebadaliśmy tą linię, rozmawialiśmy z mieszkańcami, z włodarzami. Zresztą włodarze bardzo mocno wnioskowali o te połączenie, w związku z tym, że te połączenie jednak do Olsztyna, z Olecka jest bardzo trudne, nawet dlatego, że w tej chwili też są remonty na drogach, ale połączenia kolejowe są zawsze łatwiejsze, wygodniejsze, więc w związku z tym wnioskowaliśmy również o remont tej linii kolejowej do ministerstwa. Ministerstwo wyremontowało już to połączenie, tą linię kolejową i w 2027 roku, w styczniu, uruchamiamy połączenia z Ełku do Olecka. W tej chwili, z tego co wiem, to Intercity te połączenie wydłuża. Te połączenie, które będzie teraz realizowane od stycznia, całoroczne Olsztyn-Pisz, które miało być do Białegostoku, z tego co wiem, to również będzie przedłużone do Suwałk.
1: Spotkaniem z wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyną Sobiech kończymy kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Za uwagę niezmiennie dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, i oczywiście zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie o stałej porze na 95. Do usłyszenia!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.

Midnight Good Morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i

Jadę nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zacznijmy ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryzka w bistro.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: 3, 17, 40...
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
14: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
15: Programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Elo, elo, tu weekendowe Melo. Poka, siema, fajnie, że jesteście tam gdzieś po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie i jaka u was pogoda, bo u mnie to zimno. Kurtki zapomniałem, no i troszkę zmarzłem w drodze do radia, ale zaraz się rozgrzejemy. Reasons i Eli Oaks i Lawinia w Melo na początek, a potem narkotyk od You Know Czas. No to róbcie głośniej.

weekendowym Nelo, Sliwa Bumpa z numerem On Tonight. Takie gorące hity gramy wszędzie tam, gdzie jesteście, żeby było cieplej, bo pada i pochmurno jest i chłodno rzeczywiście. No a z tym ogrzewaniem domów, to jak tam u was? Ruszyli już w tych kaloryferach, czy nie? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Można się grzeć też w samochodzie, jakby nie patrzeć, fotelik sobie podgrzać albo po prostu nawiew ciepły puścić. Chociaż przy cenach paliwa, to ja nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. My was grzejemy dzisiaj. Carla Fernandez, Co jeśli, a potem Run, Run, River, David Guetta i A-Lock w Melo.

0: A jakbyśmy tak zorganizowali bitwę na single Tomasa Greya, to ciekawe, które byście wsparli. Czy Rumors, czy może Heaven, którego słuchaliśmy przed momentem na antenie. Możecie dać znać. Oczywiście WhatsApp do waszej dyspozycji. Meloradio.pl na smartfonach wbijacie i na dole komunikator. Bez problemu znajdziecie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jest idealna. Tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
7: Czyta lektor AI.

0: 44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

Kids z Disney, a my zabieramy was w każdy weekend do naszego muzycznego Disneylandu, można by powiedzieć. Tam każdy, kto lubi dobrze się pobawić, znajdzie coś dla siebie. Muzyczne roller coastery serwują wam oczywiście największe gwiazdy światowej sceny EDM. Wbijcie sobie playermeloradio.pl, tam znajdziecie naszą dokładną ramówkę dobrego melo i pełny line-up. Sprawdzicie, kto o której gra. Ja tylko zdradzę, że Robin Schulz wśród gwiazd i Armin van Buuren dzisiaj w nocy, ale jest też parę niespodzianek. Być może ktoś jeszcze nie zaglądał, ktoś jeszcze nie słuchał. To jest właśnie ta sobota, kiedy trzeba to nadrobić. Ruszamy z dobrym melo punktualnie o 20. A teraz ruszamy z Lumixem. Self-Aware.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Calvin Harris z rekordem Guinnessa zgromadził 1 600 000 ludzi na jednej z ostatnich imprez. Ten to potrafi. Ale są i inni, którzy gromadzą takie ogromne rzesze fanów. Rihanna wśród nich, to już po 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale zaczniemy numerem Magnetic, The Bowsa.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co Pana trafi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym Pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik. L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, jedna plus jedna gratis.
19: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbaiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
18: Spotkajmy się w Biedrze.
19: Po reklamie.
20: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
21: Kowboje szykowaliby się na dzikim zachodzie do południowego pojedynku, a my jeszcze przed południem rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Przypomnę, to rusza o 20, a teraz rusza The Bausa z numerem Magnetic w weekendowym Melo.
22: Melo Radio.
21: Opokaj się, Manu.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

muzyce Armina van Buurena jest coś takiego czarującego, magicznego, nieziemskiego. Coś, co pozwala nam na chwilę oderwać się od ziemi, tak polewitować przynajmniej kilka centymetrów nad parkietem, cały czas podrygując w rytm tych bitów, które układa. To pewnie też zasługa tych wszystkich wokalistek i wokalistów, których sobie dobiera do swoich numerów. W tym, w numerze Everlasting śpiewała dla was Sasza. Zaczarowana bajka, po prostu to Everlasting. Ale takich numerów, które mam nadzieję przypomną o tym, że jest sobota i że trzeba trochę pomyśleć o rekreacji, rozrywce, odpoczynku jest więcej. Duke Dimon, Jax Jones, I Got You przed wami.

Impreza może kiedyś wciągnąć tak mocno, że ciężko będzie się z niej wydostać. I ciągnąć się będzie, i ciągnąć, i ciągnąć. Takie trochę jest weekendowe Dobre Melo z Meloradiem. Polecamy się dzisiaj od godziny 20, a u nas nowy singiel Metznera. Cały blok w weekendowym Melo. Za chwilę wracamy.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skuptezeusz.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita. 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.
21: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
22: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Mamy niskie ceny.
24: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.

Fire, fire i Simza w Melo Radio. Taki ogień tylko u nas w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Wpisałem sobie w AI, co można kupić za parę stówek. No i podpowiadają jakieś mini głośniki, bluetooth, powerbanki, słuchawki bezprzewodowe i inne akcesoria komputerowe. No ale to banał. Dajcie znać, na co wy byście parę stówek wydali, gdyby trafiły do was, bo my rozdajemy szybką kasę w Meloradiu. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, tam piszecie, a my już w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą zabawy. My Lover, Otto Knows. Teraz dla was.

0: Miałem kiedyś całą płytę z numerami ATB 9PM. To jest jeden z największych hiciorów tego DJ-a, który lubi Polskę i często do nas zagląda. My za chwilę zaglądamy do kolejnej szuflady z naszą muzyką. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy na południe, was zaskoczy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Najpierw Marlon Hofstadt, I Like.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
11: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: po reklamie.
20: Meloradio Olsztyn na 95 FM.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
22: Inni jeszcze gadają, a my tak nie lubimy, bo my wolimy grać muzykę, która wypełnia waszą przestrzeń, wasz czas, wasze życie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Opoka, siema.

Axwell, whatever turns you on. Jeżeli kochacie tego DJ-a i kochacie podróżowanie, to jedno z drugim można połączyć, bo Axwell 16 października za nieco ponad 2 tygodnie wystąpi w klubie Zero Tokyo w Shinjuku w Japonii właśnie, więc gdybyście mieli ochotę zobaczyć Japonię i posłuchać jego muzy, czemu nie? Sprawdziłem, ile kosztują bilety na ten koncert. Zaczynają się od 6000 jenów japońskich, czyli jakichś 150 polskich złotych. Możemy pomóc, pewnie, że możemy. Szybka kasa na was czeka, meloradio.pl. Tam dajecie znać, na co potrzebujecie. Może na koncert Axwella w Japonii? A my zajmiemy się resztą. Kolejna runda w poniedziałek. A to Tears on the Dance, Lori Kashmir.

0: Myślę, że każdego roku słyszę około 1000 nowych numerów i zdecydowanie Neptunika What If to jest jeden z tych, który po prostu zrobił wielką dziurę w moim serduchu, ulokował się tam, zaspoił i nie chce stamtąd uciec. Mam nadzieję, że wam też wpadło to w ucho i w serducho.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Padaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Melo. Słuchaj już dziś.

Tiesto Bright Sparks z numerem On My Way w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już za chwilę wracamy do grania, bo Gibbs Positive for Money z gotowym karnawałem, mimo że dopiero wrzesień w kalendarzu. Dajcie znać, jak ta jesień wam się rozpoczęła. Lubicie jesień? Czekacie na tę piękną polską złotą? Czy już chcielibyście, żeby lato wróciło? WhatsApp do waszej dyspozycji. Czekam. Znajdziecie go na meloradio.pl. No to co? Wracamy do muzyki. World Hold Dawn i Bob Sinclair również za kilka chwil. Bob Sinclair zapowiedział ostatnio w swoich social mediach nową wersję tego turbo klasyka, więc mamy nadzieję, że wkrótce go usłyszymy.

kłopot ze mieszkaniem, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jestem ciekaw, czy widzieliście filmik taki viral, jak Karl Cox wchodzi na jedną z imprez na Ibizie w rytm numeru, który właśnie gra z głośników. To ciekawe, jak wyglądałby, gdyby wchodził przy I'm an Albatross Arona Czupy. To by było dobre. Ale dobrych numerów to my mamy więcej.
1: A już od 13 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok i Ziba. No i oczywiście Portugal The Man. To on czyni ten kawałek niezwykłym. Zaraz gramy.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Jest idealna, tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideal Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej, Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideal Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideal Meble na Facebooku. Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Media Expert, dalej masz.
11: Po reklamie.

0: Meloradio Olsztyn. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Siemanko, to co? Podkręcamy tempo dalej i gramy, bo inni gadają, a my gramy, jak zawsze, bo lubimy to najbardziej. Ejlok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean. Proszę.

Take Me Back, Kygo, w oryginale brzmi troszkę inaczej. To remix Robina Schulza, którego słuchaliście w Melo Radio, tego samego, który dziś w ramach Dobrego Melo wyskoczy na naszej antenie ze swoim setem. Wbijcie nam player meloradio.pl, bo tam macie cały line-up dzisiejszego Dobrego Melo. Zaczniemy sobie, tak jak lubi nam najbardziej, czymś, co absolutnie, no właśnie, jest naszym konikiem, naszym oczkiem w głowie. Tomorrowland, kochamy to miejsce, kochamy to wydarzenie, kochamy przeżywać emocje razem z wami w belgijskim Boom. I setem prosto stamtąd rozpoczniemy sobie dzisiejsze Dobre Melo, punktualnie o 20:00. A teraz to już David Guetta i Justin Bieber. Znacie to już?

0: I teraz wyobraź sobie, że przecinasz taką słodką drożdżóweczkę na pół, wkładasz do tego swojego ulubionego loda z czekoladą, polewasz to jeszcze sosem toffee i dokładasz bitej śmietany. No i to właśnie jest taka słodycz, to World Away, Griffin i Band w Melo Radio. Weekendowe Melo trwa w najlepsze, a my za chwilę znowu podkręcamy tempo. Kaskada w gotowości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: Każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A na czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 08. Więcej na skupteseusz.pl.
7: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Wiktoria Kida za ten numer odpowiada Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, ależ pięknie się tego słucha. John McFly zremiksował tę oryginalną wersję numeru. No właśnie, tych remiksów dzisiaj możecie spodziewać się u nas bardzo dużo, bo chętnie sięgamy po wersje, które was po prostu zaskakują. Kogo zaskoczyła tegoroczna jesień? No właśnie, czy byliście na nią gotowi? Czy już w waszych domach pojawił się jesienny wystrój? Czy jesteście jesieniarami, czy też jesieniarzami? Dajcie znać, jak wy tę porę roku kochacie, albo wręcz przeciwnie. WhatsApp do waszej dyspozycji, czekam na głosówki, zdjęcia, może jakieś. A to już Sexy Magic, K-Trial, Paco Amoroso w Melo. To jest nowość, po którą sięgamy, żeby było piękniej i kolorowiej.

0: Lost Frequencies, Paraiso. To numer, przy którym podobno tuje zamieniają się w palmy. Dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest. Czekam przy WhatsAppie we wszystkich sprawach. Jak chcecie dać znać w ogóle, jakie macie plany na dzisiaj, albo jakie plany się popsuły, albo co tam po prostu wam wyszło, albo nie, to oczywiście możecie słuchać głosówki.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 Fate, Alan Walker. Rewelacyjny wokal Ewy Max. Oni przejmują stery punktualnie o drugiej.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, tu Melo Radio, tu weekendowe Melo. Inni gadają, a my gramy. Alan Walker, Ava Max, Fate przejmują antenę. No i niech biorą.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia, dobre na przykład na hulajnogę, ale jeździcie bardzo proszę ostrożnie, bezpiecznie i z dozwoloną prędkością. Od 1 kwietnia przyszłego roku zmiany w przepisach. Elektryczne hulajnogi będą musiały konstrukcyjnie mieć wmontowane ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Co więcej, będą musiały mieć taki system zainstalowany, żeby nie można było ich po prostu tuningować, by jeździły szybciej. No i co o tym myślicie? Czekam na wasze recenzje, opinie na naszym WhatsAppie. Jak zrobiliście duże oczy, to zróbcie jeszcze większe smolasty trips dla was.

0: Take it slow, Robin Schulz, Water Mat w Melo Radio. Po 14 gramy wam najgorętsze numery, idealne na sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy was przed dobrym Melo, nie zapomnijcie o nas wieczorem. Szykujcie się ze znajomymi naprawdę na potężne imprezowanie przy największych setach najlepszych gwiazd.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
7: Wow.

Jonathan Bledka Gibbs z numerem Róż w weekendowym Melo, w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami, ale teraz o poważnych sprawach pogadać trzeba. Kolejny wyciek danych z jakiejś bazy medycznej. Znowu hakerzy zaatakowali, znowu zabrali nam nasze tajne informacje. Można się zabezpieczyć, żeby ktoś nie wziął na was kredytu. Na przykład wystarczy zabezpieczyć PESEL, zastrzec. Więc jak to zrobić? Najprościej oczywiście w mObywatelu, albo trzeba myknąć szybciutko do Urzędu Miasta czy tam gminy. Zróbcie to dla waszego komfortu i bezpieczeństwa. Need That Love i Sam Feld teraz.

0: On Tonight, Silva Bampa, to jest numer, którym macham do was. Dzięki za dzisiaj. Weekendowe Melo trwa oczywiście w najlepsze. Za chwilkę rozkręcamy before przed dobrym Melo, a wieczorem sety gwiazd. Na początek The Best of Tomorrowland, a później Armin, Robin Schulz. Bawcie się dobrze.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta.

0: 95 FM. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Od miasta, gdzie liczy

0: zwinność i precyzja. Poprzestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Po reklamie.

0: 兄弟便捷 FM。
1: Jak weekend stoi najlepsza muza, czego jak czego, ale tej w Meloradiu mamy pod dostatkiem. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy i zaczynamy.

Fast Boy w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15, czy wy też jesienią jakoś tak chętniej wydajecie pieniądze? No bo, jak wiecie, na dworze już taka trochę plucha, więc coraz rzadziej chce się wychodzić na zewnątrz, chętniej coś się zamawia, no a jak się zamawia, to nagle kasy na koncie brakuje, co nie? No ale od czego macie Melo Radio? My z wielką przyjemnością pomożemy wam, dorzucimy 200 do waszego domowego budżetu. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. A to On Don, za chwilę też Breaking Dishes. Podkręcamy tempo.

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Soku, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy w Melo 26 minut po 15. Ależ się gorąco zrobiło za sprawą jednego małżeństwa w polskim showbiznesie. Filip Heiser i jego ukochana. Ile ona ma tak naprawdę lat? O tym za chwilę pogadamy. Będzie też Adam Lambert i Ghost Town. Zostańcie z Melo.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Wuwere mantyną.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

In Bandit i TikTok w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, ale gorąco ostatnio przez ślub Filipa Heizera i Bianki w internetach. No a wszystko przez różnicę wieku między innymi. Ostatnio jeden z serwisów napisał, że ona się urodziła w 2007 roku, czyli nie ma jeszcze 20 lat. No ale dzisiaj ona sama mówiła rano w telewizji, że urodziła się w 2006, czyli te 20 lat ma. No ile ma tak naprawdę, to nie wiadomo, no ale to podobnie w sumie jak u Gosi Rozenek Majdan. U niej też to w sumie w końcu nie wiadomo, ile ona ma. Uznajmy, że 18.

0: Liwko i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16. To before przed dobrym Melo, więc gwarantuję wam, że po 16 u nas też najlepszej muzy nie zabraknie, no bo rozkręcamy się na wieczorne i nocne szaleństwa.
1: A już o 16 zagramy
0: Fly High. Ależ dobrze wejdziemy w 16. Tobie Romeo, punktualnie właśnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: O reklamie.
10: Jak wchodzić w 16, to tylko w takim stylu. Tobi Romeo i Fly Heights na początek tej godziny. Za chwilę też Lambery, polski akcent będzie. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bebe Rexha i Faithless w Melo. 15 minut po 16 już na zegarkach, ale chyba wszyscy czekamy na 21, bo to właśnie wtedy Polska zagra z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Mocno oczywiście trzymamy kciuki, no ale w sumie biorąc pod uwagę, jak sobie radzą nasi siatkarze, no to medal mamy w zasadzie w kieszeni. No, ci grający w nogę mogliby brać z nich przykład, co nie? Może gdyby na przykład zamiast kopać, można by było w nodze używać rąk, to jakoś by to działało? Chociaż podejrzewam, że niektórym to nic by nie pomogło.

0: Girl i Bon to Melo Radio, to 27 minut po 16. Dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Języków. Mówi się, że są różne języki miłości. Ja pomyślałem, że może być też język imprezowy. Jedzenie, rozmowy, taniec, śpiewanie, może jeszcze coś innego. Po czym poznać, że dobrze bawicie się na Melo? Jaki jest wasz imprezowy język? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie i na wiadomości. A u nas już za chwilę Sean Paul i Dua Lipa.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Poznajcie Hania, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy!
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Hej, tu Ikea.
0: Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
21: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
22: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
23: Elektryk? Pewnie drogi.
22: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
23: Co? Z serwisem i gwarancją?
22: I tylko 10% opłaty wstępnej.
23: Tylko gdzie jest haczyk?
22: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
23: Czekaj, 30 tysięcy?
22: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
24: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
25: Marian, a po całym tygodniu pracy?
26: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
27: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
28: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
29: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
30: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Gibbs, Perspective for Money. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans przed 17. A ja to dzisiaj chyba za dużo głupot gadam, bo próbowałem do was przed chwilą się już wcześniej odezwać, ale mikrofon mi nie działał. Ważne, że teraz działa. Pytałem was też, jaki jest wasz język imprezowy. No i Ida napisała na WhatsAppie Melo, że u niej najłatwiej poznać, że Melo jest dobre po tym, jak zaczyna się do wszystkich przytulać i tańczyć. No coś czuję, że nie ty jedna. A u Sandry dobre Melo rozkręca się wtedy, kiedy zaczyna śpiewać na karaoke głośniej niż podkład. No to teraz będzie okazja. Party All The Time to już teraz przed nami. Dajcie głośniej.

0: Don't Say Goodbye w Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No i się nakręcamy, coraz bliżej wieczora, to jest wifor przed dobrym Melo. A noc będzie długa, gorąca, więc musimy być w dobrej formie.
1: A już o 17 zagramy.
0: Chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: No to zdanie pada zawsze po każdym dobrym Melo. Fukaj, Liwka i Enklawa u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo, żeby niczego nie przegapić.
1: Autopromocja. Sobotnie dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. Każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapisz Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: 3, 17, 40...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15...
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Po reklamie. Autopromocja.

0: autopromocja. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: 17 wjeżdżamy na całego. Chcę więcej, otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też będzie m.in. Chemistry i Reasons, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

palce same chodzą na kierownicy i nawet korki pod sklepami jakoś takie mniej straszne przy weekendzie. Mają w Melo Before rozkręca się na dobre, a deweloperzy czytam w internetach, że mają poważne problemy, bo nie mogą ostatnio sprzedać mieszkań, no bo nie ma na nie chętnych. No i dlatego, uwaga, proponują w ramach ofert łączenie dwóch mieszkań w jedno. No, prawie jak w Simsach normalnie. No ale o co to całe zamieszanie, to ja nie wiem. No co, nagle się okazało, że 20 metrów kwadratowych to jednak nie jest przytulny i komfortowy, kompaktowy apartament z potencjałem?

0: Modelki włodarski w Meloradiu, 26 minut po 17. A The New York Times chyba chce iść na wojnę z Polakami. Opublikował specjalną listę, no i czegoś tam brakuje. O tym za chwilę też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
18: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
22: Ty, ale akcja.
21: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
22: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
23: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
24: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
25: No ja. Właśnie otwieram firmę.
24: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
25: To tak się da?
24: No ba.
26: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
27: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
28: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: $3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
28: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Po reklamie.

Tiesto i Tate McRae, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 19 minut do 18. No a The New York Times to chyba, słuchajcie, chce iść na jakąś bitwę z Polakami, no bo opublikował taką listę 100 najlepszych telewizyjnych show XXI wieku. No i na pierwszym miejscu jest Breaking Bad, na drugim jest Prawo ulic, na trzecim Mad Men, jest też Sukcesja, Gra o Tron, no ale ja mam jedno najważniejsze pytanie. Gdzie jest M jak miłości na wspólnej?

0: Bawimy się w Podejmij Wyzwanie, także już teraz możecie przygotować telefony. No i przygotujcie się też oczywiście na porcję najlepszej muzy.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych. Przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Jest idealna. Tak wiele umie i wie. A przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
11: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich.

0: 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kąpę tatyń, który rosł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: autopromocja. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: 321-321-777. Dzwońcie już teraz, żeby podjąć wyzwanie w Meloradiu i zgarnąć skiety. 321-321-777. Konrad Straczek, witajcie.

0: to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: wstanie. Kong City Office z London, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na 16 minut po 18. A teraz jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia, czyli będziemy podejmowali wyzwania. Dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Sławek. Siemanko, Sławku.
1: Siemanko, witam serdecznie.
0: Ja słyszałem, że ty dzisiaj miałeś strasznie zarobiony dzień, więc bardzo ci dziękuję w takim razie, że chwilę dla Meloradia też znalazłeś. Ale mój drogi, dzwonisz w interesach, bo ja coś dla ciebie będę miał, jeżeli wykonasz wyzwanie na naszej antenie. Czy ty jesteś na to gotowy?
1: Myślę, że tak.
0: No taką odpowiedź lubię najbardziej. Słuchaj, dzisiaj jest Europejski Dzień Języków, ale ja nie będę sprawdzał twojej znajomości języków, nie wiem, angielskiego, niemieckiego albo innego, a chciałbym, żebyś stworzył swój własny język i w tym języku powiedział mi, że Meloradio to jest najlepsze radio na świecie.
1: Okej. Okay. Meloradio de Japana Shimona Kimuro de Best.
0: Świetne! Słuchaj, wierzę ci na słowo, że to w twoim języku faktycznie to oznacza. I w takim razie skiety od Melo lecą prosto do ciebie. No i możesz kogoś pozdrowić.
1: Elegancko, chciałbym pozdrowić moich fajnych dwójkę małych bąbelków, którzy właśnie mnie słuchają w radiu, moją narzeczoną, wszystkich słuchaczy, no i najlepszego prowadzącego.
0: A, dziękuję bardzo, słodzenie bardzo lubię, więc jeszcze ci pozwolę zapowiedzieć w tym twoim języku ram pam pam. To w sumie będzie brzmiało podobnie jak twój język. Czyli ram pam pam teraz w Melo, powiedz to w swoim języku.
1: Ram pam pam!
0: Po prostu, lecimy! Podejmij wyzwanie!

All of My Love w Melo, tak podkręcamy tempo, a Patec i Puff Beats tymczasem z kolejnym, no, pokaźnym osiągnięciem i też nie byle jaką nazwą na to osiągnięcie. O tym za chwilę też u nas Calvin Harris i Summer.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
5: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: Po reklamie.

Ależ to ma dobry nastrój, idealny na sobotę. Sobel, Francis i Kochasz w Melo na 18 minut przed 19. A tymczasem Patec i Puffbeats mają, słuchajcie, pokaźne osiągnięcie na swoim koncie, a mianowicie zdobyli dziewiczy szczyt w pakistańskim Karakorum. Ten ma ponad 5000 metrów nad poziomem morza, ale najważniejsze jest to, jak go nazwali. RL9, to wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego. Planują zdobyć kolejny szczyt, jeszcze wyższy, no to już chyba tylko zostaje Gortat.

0: Shawn Mendes i Stitches w Melo jeszcze przed 19, a po 19 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby zgarnąć trochę kasy. No i będę miał też dla was świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Run, Run, River.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na

0: drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: To już 19 na zegarkach, odpalamy ją w bardzo dobrym towarzystwie. David Guetta, Alok i Run Run River na początek tej godziny. Za chwilę też Two Colors, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad i Southstar i I Like. To Melo Radio, to 15 minut po 19, to Before przed dobrym Melo. Ostatnio, słuchajcie, byłem w Trójmieście i to mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu. Znalazłem na chodniku dychę, po prostu sobie leżała. Ale czy znaleźliście kiedyś na chodniku 200? No to mi się jeszcze też nie zdarzyło, natomiast w Melo już w poniedziałek takie 200 będziecie mogli zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. Nasi też już teraz, Years and Years the King, za chwilę też Fuzzboy, będzie również Andy Dust. Oj, gorąco, jeszcze przed 20 podkręcamy tempo w Meloradio, to jest Before przed dobrym Melo.

0: Elo Radio. Elo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap, główne danie nie przegryzka w biznes.

0: ten kawałek do reklamy.
1: W biforze przed dobrym melo z Sochu Clean Run Ten Klaba. Tak, podkręcamy tempo, no bo wieczór cały czas trwa. Za chwilę też u nas świeżynka, bardzo, bardzo gorąca, więc warto zostać z melo. A oprócz tego, między innymi Bulletproof, to wszystko jeszcze przed 20.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: przed Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
8: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skuptezeusz.pl.

0: Melo.
1: Kiedy Armin van Buuren bierze się za jakiś numer, no to od razu wiadomo, że to będzie hit. A tutaj, no trzeba przyznać, że był naprawdę bardzo odważny, ale jak mu to wyszło? Przerobiony utwór By The Way zespołu Red Hot Chili Peppers w wersji, no naprawdę mocno zremiksowanej, ale jakże smakowitej. Zresztą posłuchajcie sami, Armin van Buuren, Take Me Home to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

We Now Speak Americano, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Meloradio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Ja wracam po 15 jutro, a wam życzę dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni, no i dobrej zabawy na dobrym Melo. Hej!

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapisnego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: 3, 17, 41...
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15...
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w This is SkyTech. To jest 91. odcinek. W tym tygodniu nowa muzyka od Davida Guetty, Armina Van Burena, Padre Guillerme i wiele, wiele więcej. A na początek nowy numer duetu Firebeats pod tytułem Voodoo. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

0: Słuchajcie, this is Skytech. Polski remix słynnego Flight 643 od DJ-a Tiesto. Tutaj w wykonaniu Sanclaira. Tuż przedtem Dominik Jardin i Flip the Fader. A już za chwilę Padre Guillerme wraz z Diego Mirando oraz Martą Alvarez i Rui Poso. Nada te perturbe. Dajcie głośniej.
1: This is Skytech.

słuchacie This is Skytech, legendarny David Guetta oraz Hypaton z nowym numerem You and I, Me and You. Tuż przedtem Andrea Oliva z numerem The Morning After, a już za chwilę nowa wersja Sandstorm od The Root, tym razem w wykonaniu Zans. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech, profesorowi progresywnego house'u, czyli Quintet Halo z numerem Live Again. A już za moment propozycja z labelu Smash the House, James Carter, More Than a Feeling. Dajcie głośniej.

0: Gagnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: emocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsuwam po Rzeszów, leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Rano obudzi największego śpiocha.